bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce, no

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazyn reporterów, a w dzisiejszym programie coś dla ducha i dla mieszczucha. Ale zanim przejdziemy do tematów artystycznych, zaczniemy właśnie od tych bardziej codziennych, bo porozmawiamy troszeczkę o remontach.
0: Tym żyje Łódź.
1: Ja nazywam się Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję zaczniemy od wycieczki na Bałty, a dokładniej na ulicę Lutomierską. No i zanim powiecie mi, że hej, przecież tam dopiero co był remont, no to muszę was uspokoić, że kolejne prace co prawda zaczną się już w najbliższy poniedziałek, ale utrudnienia z przejazdem przez tę ulicę to dopiero 28 września. Fragment Lutomierskiej pomiędzy Włókniarzy a Klonową już zyskał nową nawierzchnię i nowy ciąg pieszo-rowerowy i teraz przyszła pora na kolejny odcinek. Odcinek między Klonową a Czarnkowską zostanie doprowadzony docelowo do takiego samego stanu, jak właśnie ten odcinek bliżej Alei Włókniarzy. Najpierw prace, tak jak wspomniałam, zaczną się jednak nie na samej jezdni, a na terenie, który mieszkańcy zaaranżowali sobie trochę na dziko na parking, i mówimy tutaj o terenie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam prace ruszają już w najbliższy poniedziałek, ale o szczegółach opowie wiceprezydent Łodzi, pan Tomasz Piotrowski.
2: Startujemy z remontem kolejnego odcinka ulicy Lutomierskiej. Tymczasem przyszła pora na odcinek między ulicą Czarnkowską a Klonową. W ostatnim czasie zrobiliśmy pierwszy odcinek od Włókniarzy do Klonowej. Pojawił się tam nowy ciąg pieszo-rowerowy, szerszy chodnik. Dołożyliśmy dużo miejsc parkingowych i sporo drzew. Chcemy w tym samym standardzie zrealizować ten kolejny odcinek od Klonowej do Czarnkowskiej. Nie będziemy zajmować się tylko wymianą wodociągu, wymianą nawierzchni jezdni. Zajmiemy się też tym terenem, który przylega do ulicy Lutomierskiej. Przy skrzyżowaniu Lutomierskiej i Powstańców Wielkopolskich dzisiaj mamy takie klepisko, z którego korzystają mieszkańcy na swoje potrzeby parkingowe. Chcemy tutaj zorganizować porządny, uporządkowany parking na ponad 50 samochodów. Pojawią się też nasadzenia i pojawi się też ciągłość tego rozwiązania dla rowerzystów, które jest na pierwszym odcinku ulicy Lutomierskiej, czyli separowany ruch rowerowy. Bardzo ważny odcinek z dużą ilością funkcji handlowo-usługowych, dlatego też chcemy dołożyć dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej właśnie w okolicach tego skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich, żeby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z tej oferty sklepów czy punktów usługowych właśnie i też dać im lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć w tym roku albo najpóźniej taką wczesną wiosną przyszłego roku, tak żeby wejść na kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w przyszłym roku i zrealizować już całą ulicę Lutomierską aż do ulicy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prace, które trwają tutaj w najbliższej okolicy, to obecnie trwają prace na ulicy Mokrej. Kończymy pierwszy etap ulicy Wielkopolskiej. Tutaj wchodzimy w poniedziałek, czyli od poniedziałku startuje kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej. O szczegółach niezawodny pan dyrektor Marcin Dugura.
3: To więc remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej Kacprzaka do Czarkowskiej rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku. Nie będzie się to jednak wiązało z utrudnieniami w samym ruchu kołowym. Na tą chwilę zaczniemy od rozkładania takich prac przygotowawczych linii zasilających wodociąg, który docelowo zostanie wymieniony. Będą to takie bypassy, które tutaj w rejonach, powiedzmy, ciągów istniejących pieszych wykonawca będzie zgrzewał, tak aby zapewnić alternatywne źródło zasilania dla okolicznych tutaj bloków i odbiorców wody. Zaczną się pierwsze prace, powiedzmy, rozbiórkowe. Natomiast zasadnicze prace planujemy rozpocząć od 28 września. Będzie to się wiązało z wprowadzeniem organizacji ruchu, która obejmować będzie prowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony ulicy Włókniarzy do Zachodniej. Zmieni się również organizacja transportu zbiorowego, autobusy linii 96, oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej, natomiast w kierunku już tutaj zachodu, czyli Teofilowa, będą one kierowane ulicą Drewnowską, Kacprzaka, a następnie właściwą trasą. Linia nocna N1 natomiast będzie w kierunku właśnie tym zachodnim kursowała ulicą Limanowskiego. Co do samego zakresu, mamy tutaj kompleksową przebudowę nawierzchni całej tej drogi, która ma blisko 700 metrów. W szczególności skupiliśmy się do właściwego ukształtowania tej przestrzeni przy tych wielobranżowych działalnościach gospodarczych, które mamy tutaj w okolicy skrzyżowania z ulicą Klonową. W szczególności zapewnimy tutaj ponad 70 miejsc parkingowych od razu przy tych lokalach usługowych. Na całej przestrzeni drogi będziemy mieli ponad 100 miejsc, plus dodatkowo nowo wybudowany parking na blisko 50 miejsc postojowych. Ulica zyska również pełen ciąg pieszo-rowerowy tutaj po stronie południowej. Znajdą się tutaj dodatkowa para przystanków z wiatami, z ławkami na płycie postojowych w okolicach tutaj skrzyżowania ulicy Wierzchniejskiej i Powstańców Wielkopolskich. No, uzupełnimy to również zielenią. Planujemy tutaj blisko 80 nowych drzew, które nasadzimy w tych przestrzeniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe z jezdnią. Zastąpimy tą nawierzchnią bitumiczną, dopuścimy tutaj rowerzystów w sposób powiedzmy formalny, czyli z zastosowaniem ciągu pieszo-rowerowego.
4: Czyli tak samo jak jest w dalszej części tej ulicy do Włókniarzy.
3: Dokładnie, to będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Zgierskiej. Czyli zyskamy dodatkowe trasy rowerowe.
4: Czy w momencie, kiedy 96 zacznie jeździć po Drewnowskiej tutaj, to czy on będzie z powrotem wracał już na Wielkopolską? Tam będą już skończone prace?
3: Nie, on jeszcze nie będzie wracał na Wielkopolską. Wielkopolską planujemy zakończyć już i dopuścić ruch dwukierunkowy na koniec października, więc dopiero to jest ten okres, że wróci na swoją starą linię. Chociaż też nie do końca, bo czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego postępowania drugiego, czyli Wielkopolska od Turoszowskiej tam w okolic ulicy Brukowej. Jak tylko będziemy mieli tutaj wykonawcę, to też będziemy rozpoczynać ten drugi etap, więc można powiedzieć, ten autobus tak szybko nie wróci jeszcze w tym roku.
0: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
1: To byli wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski oraz Marcin Dyguda, dyrektor do spraw inwestycji. Tylko tutaj jest potrzebne malutkie sprostowanie. Panu dyrektorowi chodziło o linię 65, a nie 95. I dodatkowo trzeba dodać, że powodem tego puszczenia ruchu jednostronnego po Lutomierskiej na czas remontu właśnie w tę stronę wynika z faktu, że niedaleko znajdująca się ulica Pojezierska również jest remontowana, również ruch odbywa się tam w jedną stronę, no i w stronę przeciwną niż będzie odbywał się po Lutomierskiej, kiedy zacznie się remont już tego pasa drogowego.
0: Co słychać w Łodzi?
1: Na szczęście jednak nie tylko pracami drogowymi żyje Łódź i kolejną część audycji poświęcimy sobie na rozmowę o wystawie rzeźby, która zawita do naszego miasta jeszcze za jakiś dłuższy czas, bo dopiero w listopadzie, ale do 20 października trwa Open Call, czyli czas, kiedy ci artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace, mogą zgłaszać się do organizatorów i również wystawić się w OFF Piotrkowska Center.
5: Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
6: Dlaczego OFF?
5: OFF dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich. Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom. Dlatego, że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też żeby się spotkać po prostu. Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że wszystkie uczelnie, niemal wszystkie, bo właściwie Kraków w tym roku nie bierze udziału, a to dlatego, że oni tam mają jakieś swoje wewnętrzne rzeczy, nie mieli na to czasu, ale tak to właściwie wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Ze wszystkimi uczelniami mamy podpisane umowy i będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze, będziemy mieli prace studentów, na trzecim piętrze prace profesorów, a poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym. Open Call to jest kolejną rzeczą, bo jakby my z jednej strony zapraszamy bezpośrednio artystów, z drugiej strony zrobiliśmy Open Call po to, żeby trafić jeszcze do tych wszystkich, których nie mamy szans dotrzeć i do zupełnie przypadkowych osób. Oczywiście to wszystko zależy od zasięgów tego naszego Open Calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby, którzy siedzą w tym temacie po prostu. Zgłoszenie z Open Calla będziemy przyjmować do 20 października. Co trzeba pokazać? Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio, i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie fundacjaformacja.org.pl. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej. Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście to strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole, w przejściu właściwie OFF-a. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy. Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapełnić to różnymi wydarzeniami. Będą na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie, po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, która będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy, będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się. Przestrzeń dla każdego po prostu.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Aby zgłosić swoją pracę do wystawy rzeźby organizowanej przez formację, nie trzeba być formalnie wykształconym rzeźbiarzem. Trzeba po prostu wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na wskazany adres mailowy, który znajdziecie na stronie internetowej fundacjaformacja.org.pl. I to tyle. A ja tutaj, siedząc w studiu za mikrofonem, będę trzymać za Was kciuki. W tej części audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W waszych głośnikach i słuchawkach gra magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zaczniemy sobie niewesoło, kochani, bo musimy pogadać na pewien poważny temat. Trzeba porozmawiać o bezpieczeństwie.
0: Tym żyje Łódź.
1: Tym razem nie będzie o bezpieczeństwie na drogach, będzie o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych, a powodem wywołania tej dyskusji jest ogłoszenie Azyl Expo 2026. Jest to największe w regionie wydarzenie poświęcone właśnie zarządzaniu kryzysowemu, ochronie ludności i obronie cywilnej. Azyl Expo będzie mieć formułę targów z panelami dyskusyjnymi i warsztatami. Jest organizowane przez i na terenie Expo Łódź. No i myślę, że na początek warto jest porozmawiać o tym, dlaczego teraz i czego można się dowiedzieć podczas takiego wydarzenia, i o tym opowie wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
6: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? I wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie. I mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
1: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
7: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi, odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co jest, to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
8: Myślę, że wszyscy, nie tylko dziennikarze, zadają sobie teraz pytanie, no to w takim razie, kto będzie tym panelistą i jakie stoiska będzie można zobaczyć podczas Azyl Expo? O to również zapytałam panią Annę Adamską-Makowską, no ale no niestety na ten moment jeszcze wiele nie wiadomo.
7: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. Jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach.
6: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
7: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
8: Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października przy Alei Politechniki 4, to tak w ramach przypomnienia. Natomiast chciałabym jeszcze dodać od siebie, że takie wydarzenia nie są organizowane po to, żeby nas wystraszyć, tylko po to, żeby wyposażyć w kompetencje, które być może przydadzą się na wypadek sytuacji kryzysowej, a być może w ogóle się nie przydadzą, ale nadal warto je mieć i po prostu zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? Więc żeby nie popadać całkowicie w smętne tony i katastroficzne wizje przyszłości, porozmawiamy o czymś bardziej bieżącym, mianowicie o problemie, z którym mogliście się spotkać w ostatnich dniach, jeżeli jesteście zainteresowani zwiedzaniem tak zwanej podziemnej katedry na Stokach. Oczywiście katedra, mówimy tutaj w cudzysłowie, bo chodzi o zbiornik wodny, który należy do łódzkiej sieci kanalizacyjnej. No właśnie, ale jest także atrakcją turystyczną, no oczywiście w tym czasie, kiedy nie jest w użytkowaniu. No i raz na jakiś czas faktycznie można wykupić bilety, żeby zwiedzić sobie ten rzeczony zbiornik. Wielu z Was pewnie chciało te bilety kupić i przekonało się, że strona padła. Po Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
4: Chciałam zapytać, czy miasto jest zaznajomione z problemem, jaki mieszkańcy mieli z dostępnością do biletów do zwiedzania katedry na Stokach, bo dochodzą informacje, że w ogóle nie udało się tych biletów zakupić i strona całkowicie jakby przestała funkcjonować.
2: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść. Dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać, a nas czeka zmiana systemu informatycznego i systemu sprzedażowego. I myślę, że to w najbliższym czasie zrobimy. Spodziewaliśmy się, że to może się wydarzyć. W zeszłym roku strona też padła, a po tym, jak ją uruchomiliśmy, bodajże w 30 minut sprzedaliśmy wszystkie wejściówki, więc to zapotrzebowanie jest gigantyczne, nie tylko od strony Łodzian, ale też osób spoza miasta, więc no, takie rzeczy się zdarzają. No, maszyny, technologia nie zawsze dojeżdżają tak, jak byśmy chcieli.
4: Czy to znaczy, że w tym rzucie jeszcze coś będzie dostępne, czy ta pula też już jest wyczerpana?
2: Nie, no chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
8: Tak więc, jeżeli nie udało Wam się kupić biletów na zwiedzanie podziemnej katedry na Stokach, to warto po prostu spróbować jeszcze raz w najbliższych dniach, kiedy strona zostanie przywrócona do działania, a bilety, których nie udało się sprzedać ze względu na jej awarię, wrócą do puli. Tych biletów w całej puli jest ponad 6 tysięcy. Część oczywiście się rozeszła, ale jak już wiecie z poprzednich lat, no cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że warto się pośpieszyć. Dostępne terminy zwiedzania są pomiędzy 5 a 30 października, więc już niedługo, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić jesienny wypad w mroczne miejsce, to myślę, że to jest naprawdę niezły kandydat.
0: Co słychać w Łodzi?
8: Zbliżamy się już do końca audycji, ale zanim się pożegnamy, chciałabym ostatecznie rozjaśnić atmosferę, więc w tym celu posłuchamy paru słów na temat koncertowej jesieni od Macieja Łaskiego, czyli prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, która zajmuje się Atlas Areną.
9: Ta jesień będzie bardzo intensywna. Ona się już zaczęła dwoma koncertami. Przed nami kolejne, ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania. Tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja Asa Parokiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas, do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, równie będzie się świetnie bawiła jak wczoraj. Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy w całym roku. Tak, około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym roku, więc ten milion postaramy się przekroczyć.
1: Ja szczególnie przebieram nogami na koncert Fontaines DC, czyli irlandzkich gwiazd rocka, ale patrząc po repertuarze Atlas Areny, naprawdę każdy chyba znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej słodko-gorzkiej audycji. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko wam wytłumaczę.
0: Co słychać w Łodzi?
1: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce Widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
10: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i w zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi, w związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie, co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia, i skwer czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie, na pewno nie chce wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować Starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby to się nazywa chyba Kusy Kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
11: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do 3 pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudna, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. I sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców.
1: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków?
11: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie no, tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadoma, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
10: Wiemy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
11: Tak, właśnie.
10: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
11: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w KIO na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, no ale no niestety przez odwołania trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z ludzkimi inwestycjami, to będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
1: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
10: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
11: dokładnie
10: ciężki
11: tak.
10: sprzęt.
11: To, zresztą budowlany. Te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
1: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
11: Będziemy się starać, tym bardziej, że no, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo no, rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone dookoła.
10: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców najemców komunalnych.
12: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
10: Nie. Cały czas niczym manipulować. Jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
12: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
10: Nie, no uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi 2 wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
12: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś? To już było ogłaszane parę miesięcy temu.
10: Czy coś... Prace trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia, Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
11: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada, no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
10: Jest uchwała otwierać.
11: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
10: Tak.
11: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
8: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga. To ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini. No ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. W ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych 2 komór technicznych. I gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
10: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Rytkinia.
8: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co?
1: W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
0: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chcę nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
0: Edukacja w Łodzi.
13: Prawie od początku roku, tego roku pracuję nad tym festiwalem, więc to jest to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakimś tam sensie spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś zupełnie innego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Laseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne PFM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia z takim, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kultury głuchych. Czyli oni oprócz są... tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów między innymi Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która była, osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko tuszące głuchych rodziców, która opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takich gazet, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo

0: Są ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda i czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi.
1: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się do tymi osobami biednymi głuchymi, że na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępny, musi być dostępny. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałem się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać, ale nie jest wcale proste.
2: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On-Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On-Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września, ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
5: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego, biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w Tarczy. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
2: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
4: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń

0: cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu, po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko. Gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasidczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
1: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
2: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
1: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tę propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
2: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
1: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: W wielu klubach, kawiarniach i restauracjach w Łodzi możecie znaleźć broszurki inicjatywy Łódź dla migrantów, które od razu witają się prostym i entuzjastycznym cześć w aż 9 różnych językach. To proste medium broszurki wysyła bardzo ważną wiadomość. Osoba, która przyjechała i zamieszkała w Łodzi, wiemy, że tu jesteś, rozumiemy twoje problemy i chcemy, żebyś był, była częścią naszej społeczności. Znajdziecie tam również wykaz instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Kto jest autorem broszurki i o co chodzi tej grupie, opowie Lyko Ciesielskie z inicjatywy Łódź dla migrantów.
7: Nasza Łódź.
8: Lubimy mówić o Łodzi czterech kultur, o dziedzictwie kulturowym naszego miasta, o mieszance etnicznej i narodowościowej, która Łódź zbudowała, ale mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Łódź nadal tworzy mieszanka kulturowa, etniczna i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się właśnie współczesnym łódzkim migrantom, współczesnym łódzkim wielu kulturom, bo już zdecydowanie nie czterem, a zdecydowanie większej ilości. Gościem w studiu jest osoba działająca w inicjatywie Łódź dla migrantów oraz osoba autorska takiego bardzo fajnego narzędzia do integracji migrantów właśnie w naszym mieście. Lykos, bardzo fajnie widać Cię w naszym studiu.
9: Cześć, miło mi.
8: Rozumiem, że ta inicjatywa stworzenia broszurki skierowanej do osób migranckich, to jest Twój pomysł.
9: Tak, to był mój pomysł, ale absolutnie nie jestem tutaj główną osobą autorską, bo ja pisałam tylko część podstawowego tekstu, a redagowały to wszystkie osoby, które się znajdowały w grupie. Działamy na zasadzie kolektywu, czyli nie mamy hierarchii i większość tłumaczeń na inne języki, a ona jest w aż 9 językach, została wykonana przez same osoby z diaspor, co jest dla nas bardzo ważne, że mieliśmy okazję właśnie też wesprzeć je, chociaż symbolicznie finansowo za te drobne tłumaczenia na ich pierwszy język. Pomysł na ulotkę już był bardzo dawno temu, konkretnie jeszcze w marcu, dlatego że prawie co roku w marcu w Łodzi na Światowy Dzień Walki z Rasizmem odbywa się marsz antyrasistowski. To jest już bardzo długa tradycja łódzkiego antyfaszyzmu, która sięga lat 90. No i też aspirujemy, żeby to była mniej więcej tak ogólnopolska mobilizacja, jak się zdarza na marsz antyfaszystowski na 11 listopada do Warszawy. I tutaj no właśnie wręcz największym sukcesem, jaki uznajemy wokół tej całej mobilizacji, to nie jest tylko wyjście na ulicę i to, że trafiliśmy do jakichś mediów, ale to jest to, że 2 tygodnie przed samym marszem przeszliśmy się ulicami i wchodziliśmy do każdego lokalu, który jest prowadzony przez osoby migranckie albo w którym pracują migranci i migrantki i po prostu z nimi rozmawialiśmy na temat tego, że zaczynamy taką inicjatywę, że chcemy się z nimi solidaryzować, że jesteśmy strasznie chętni, żeby ktoś nam napisał jakieś przemówienie na ten marsz. I rzeczywiście to się udało i większość przemówień, jakie pojawiły się na marszu, są napisane przez same osoby migranckie, co jest kluczowe, ponieważ w myśl zasady nic o nas bez nas, my się solidaryzujemy, to znaczy to nie jest tak, że się wybijamy jakoś na temacie migracji, tylko dajemy platformę i dajemy zasoby i dzielimy się przestrzenią z osobami, które najbardziej tego potrzebują, więc też byłoby świetnie, gdyby kiedyś tutaj w radiu pojawiła się jakaś osoba migrancka, jakaś osoba, która ma na przykład doświadczenie bycia uchodźcą, żeby mówiła w swoim imieniu. My o to bardzo dbamy i w przemówieniach, i w treściach, i w podawaniu źródeł, i w tym, w jaki sposób planujemy wydarzenia, żeby one były maksymalnie inkluzywne. Cały czas się oczywiście tego uczymy i dopiero jako młoda inicjatywa dopiero zbieramy wokół siebie społeczność osób migranckich, krok po kroku, ale to się dzieje i jesteśmy strasznie szczęśliwi z każdej najmniejszej rozmowy, z każdego kontaktu, bo tak jak mówię, te momenty, kiedy po prostu gadaliśmy z kimś, kto pracuje, jest zmęczony w tym stereotypowym kebabie i mogliśmy mieć tę nić porozumienia, że rozumiemy mniej więcej te problemy, chcemy je zrozumieć, chcemy pomóc, ta osoba odczuwa tę solidarność, chce na przykład nam napisać przemówienie na marsz, to jest coś absolutnie przepięknego i niezastąpionego i coś, co rozbija całą faszystowską nagonkę, rozbija cały rasizm, jaki ktoś może mieć w sobie, ten ludzki kontakt i zrozumienie w osoby, która jest w trudnym położeniu.
1: Czyli masz po prostu całkiem dobrą znajomość tego, jak wygląda ta mozaika kulturowa i jak żyją imigranci w naszym mieście. W takim razie, do jakiego typu osoby chcecie trafić tą broszurką?
9: Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie prowadziłam badań naukowych na ten temat, ale badania na temat życia migrantów w Łodzi istnieją. Prawie w każdym roku licencjatu i magisterki socjolodzy takie piszą, takie prace się znajdują, ale przede wszystkim migranci są traktowani w Europie jako tania siła robocza i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i nie tylko na Zachodzie, ale też tutaj u nas i nie tylko na jakichś obrzeżach i peryferiach. U nas w dużych miastach dzieje się wyzysk i w ten sposób to jest ważne, żeby zaczynać od tego, ponieważ migranci są wykorzystywani w tej faszystowskiej nagonce po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co nas boli, bo nas też boli wyzysk jako Polaków, jako osoby białe. My też doświadczamy przemocy w miejscu pracy, doświadczamy tego, że jesteśmy zmuszeni pracować poniżej swoich kompetencji. Mimo wykształcenia trafiamy na takie nisko położone sektory, które są bardzo niekomfortowe. Mamy problem z pracą na śmieciówkach. Studenci są maksymalnie wykorzystywani, ponieważ firmy wiedzą, że są zdesperowane i również są traktowani jako tania siła robocza, więc ten element walki o prawa pracownicze, bo to jest to, o czym mówimy, jest absolutnie kluczowy. I w momencie, kiedy zobaczymy, że osoby migranckie borykają się z dokładnie tym samym, co my, tylko mają jeszcze trochę gorzej, bo na przykład nie mówią całkiem płynnie po polsku, albo mają traumy, ponieważ uciekły przed wojną, albo wykorzystuje się ich niepewną sytuację prawną po to, żeby pracowali po prostu poniżej minimalnej.
1: Słuchajcie rozmowy z Lyko Ciesielskiej, czyli jedną z osób autorskich broszurki Łódź dla migrantów.
10: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
1: Jak w takim razie taki zwykły człowiek, taki zwykły łodzianin może wpłynąć na to, żeby sytuacja osób migranckich w jej najbliższym otoczeniu była chociaż troszkę lepsza?
9: To jest bardzo ważne pytanie i to jest coś, co każdy z nas może zrobić poprzez to, że edukujemy się na temat rasizmu. Jednocześnie zaznaczamy, ponieważ teraz tworzymy jeszcze nową broszurę, bo tworzymy broszurę, która jest skierowana do osób sojuszniczych na temat tego właśnie, jak być dobrym sojusznikiem wobec osób migranckich, uchodźczych, osób z diaspor, osób, które są urasowione, czyli są postrzegane przez nasze społeczeństwo jako inni. Bo pamiętajmy, że rasa jest konstruktem społecznym, nie ma obiektywnych kategorii rasy, to jest po prostu to, jak te osoby są postrzegane przez białych. To jest ważne, żeby to podkreślić. Ta solidarność w życiu codziennym jest pierwszym krokiem do walki systemowej. I oczywiście nie każdy będzie aktywistą, większość osób nie będzie aktywistami. Tutaj to musi iść w parze, jednocześnie zachowując solidarność na przykład w miejscu pracy i taką solidarność, zwykłą życzliwość na co dzień. Więc zaczynając od tych drobnych kroków, no to edukować się na temat innych kultur, edukować się na temat sytuacji osób migranckich, walczyć w swoich środowiskach z różnymi mechanizmami, które podbudzają ludzi do nienawiści, które podbudzają ludzi do tego, żeby problemy wywołane przez ten system ekonomiczny i ten system polityczny zrzucać na osoby, które mają jeszcze gorzej. To jest to, o czym mówimy. No i właśnie w miejscach, w których jesteśmy razem. W miejscu pracy, na uczelni, w szkole, nie wiem, na zebraniu rodziców w szkole. Wszystkie takie wspólne przestrzenie, gdzie jesteśmy współobywatelami, współpracownikami, współmieszkańcami. Kiedy mieszkamy w jednym bloku, w jednym akademiku. To są momenty, które są kluczowe, żeby zaciśniać więzi. Jeśli nie pokażemy po sobie, że jesteśmy osobami, które są bezpieczne, do których można się zwrócić o pomoc, gdyby cokolwiek się działo, to te osoby, które są zagrożone, które na przykład są mobbingowane w pracy, które są wyzyskiwane w pracy albo które zostały pobite na ulicy, nie będą czuły, że mają kogoś, do kogo mogą się zwrócić.
1: Broszurka, którą przygotowaliście, jest skierowana do osób migranckich, jak już ustaliliśmy. W takim razie, gdzie można ją znaleźć i jak udaje wam się wytypować miejsca, w których właśnie spotykacie osoby migranckie?
9: No, na początku sami trochę szliśmy po omacku i uderzaliśmy do tych najbardziej oczywistych, trochę stereotypowych miejsc, czyli przede wszystkim gastronomia, gdzie pracują osoby migranckie, i też największą ostoją chyba się okazały te lokale gastronomiczne, które są prowadzone przez same diaspory, bo one wtedy, szczególnie jeśli jest mało akurat tej diaspory lokali, one są taką ostoją dla tej społeczności i oni potem dalej to rozprowadzają, więc wywieszali nasze plakaty, byli bardzo ucieszeni z tej inicjatywy i brali na przykład większy plik ulotek albo kilka plakatów, żeby rozdawać swoim znajomym, i jak ich przyjaciele z ich diaspory podejdą, to mogą wziąć te ulotki. Poza tym uderzamy po prostu do miejsc, przestrzeni, które są niezależne. To jest takie zbiorcze określenie na lokale, które są undergroundowe, które są zaangażowane jakkolwiek w aktywizm, które udzielają przestrzeni równościowym inicjatywom, które same otwarcie mówią o tym, że są bezpiecznymi przestrzeniami, mają na przykład naklejki, wlepy, sztukę uliczną wokół czy wewnątrz swojego lokalu, które świadczą o tym, że solidaryzują się z jakimiś ideami i w którym można się organizować. Takie przestrzenie są na wagę złota i do takich miejsc uderzamy. To jest na przykład Pap Apteka. Wcześniej to była Ignorantka, no niestety teraz nie ma Ignorantki. Ulotki leżą też w niebostanie.
1: I na koniec chciałabym jeszcze cię zapytać o to, że ta broszurka skierowana do migrantów jest częścią większej inicjatywy drukarskiej, którą chcecie rozwijać. Mhm. Powiedz w takim razie, na czym ma polegać ta inicjatywa i jak można ją wesprzeć?
9: Ona już jest na szczęście całkowicie wsparta, bo co absolutnie niesamowite, zbiórka, jaką postawiliśmy, zapełniła się w 5 godzin. Więc coś niesamowitego. No nie zbieraliśmy dużej sumy, zbieraliśmy tylko tysiaka. My operujemy w aktywizmie na absolutnie mikroskopijnych sumach, porównując to do na przykład wielkich fundacji, NGO-sów, jakie mają międzynarodowe granty, no to my operujemy na naprawdę zaskórnikach. I ta inicjatywa była właśnie po to, żebyśmy mogli się jakkolwiek uniezależnić, jeśli chodzi o drukowanie papierowych mediów, no bo bardzo dużo przestrzeni jest właśnie zagarniana cyfrowo, przez sztuczną inteligencję, przez nieludzkie systemy inwigilacji i przez wielkie korporacje cyfrowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten fizyczny kontakt twarzą w twarz i z mediami, tym, żeby dotykać papieru, żeby mieć książki w rękach, żeby umieć czytać, a nie tylko na przykład słuchać audiobooków czy oglądać media społecznościowe. Dlatego, że ten fizyczny pośrednik, jakim jest chociażby ulotka, to przyciąga do rzeczywistych przestrzeni w realu i rzeczywistych ludzi, którzy istnieją. W momencie, gdyby to byłby tylko post w social mediach, albo gdybyśmy tylko wrzucili PDF-a gdzieś tam w eter, to by absolutnie nie miało takiego skutku, jak to, gdy migrancka rodzina z dziećmi przychodzi sobie wieczorem do restauracji, jaką prowadzi ich przyjaciel, przyjaciółka, i widzą broszurę fizycznie, której mogą dotknąć w swoim ojczystym języku może, i będzie mogła ją zabrać do domu i potem będzie mogła ją pokazać swojej rodzinie, swoim sąsiadom i tak dalej. To jest, ten fizyczny nośnik jest no nie do przecenienia i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby mieć też tę inicjatywę drukarską. Dlatego też, że coraz bardziej nasilają się obostrzenia, jeśli chodzi o ideowe treści w mediach społecznościowych. Jest coraz więcej blokad kont, coraz więcej cenzury, coraz więcej kontroli, coraz więcej no po prostu podcinania skrzydeł i podstawiania nogi dla osób, które próbują edukować w mediach cyfrowych, więc jeśli nie nauczymy się polegać jednocześnie na czymkolwiek papierowym, to w momencie, kiedy z dnia na dzień dostaniemy bana na nasze media społecznościowe, a to się jak najbardziej wydarzało innym organizacjom, to zostaniemy nagle bez niczego. I to by też okazało, że bylibyśmy wtedy strasznie kruchą inicjatywą, bo jeśli istniejemy tylko cyfrowo, to tak naprawdę prawie nas nie ma. Jesteśmy tylko gadającymi głowami, a nie robimy nic fizycznie, a my się właśnie bardzo chcemy nastawić na to budowanie fizycznej, rzeczywistej społeczności, która nie jest tylko kontaktem w mediach społecznościowych. Stąd inicjatywa drukarska, do której też załatwiliśmy specjalnie taką najbardziej analogową możliwą drukarkę, w której można sobie samemu wymieniać tusze, więc też nie jesteśmy tak ograniczeni. Mamy trochę większą wolność, jeśli chodzi o to, jak chcemy tym sprzętem operować. Zamówiliśmy papier, który jest ekologiczny, czyli nie jest wybielany, ma przyjemny kolor, taki miękki, lekko żółty i ma przyjemną fakturę. No i też papier naklejkowy, żeby robić fajne grafiki, które można będzie naklejać właśnie w różnych przestrzeniach, sygnalizując tym samym, że ta przestrzeń jest bezpieczna, bo to jest ważne, żeby tę przestrzeń odzyskiwać, bo przestrzeń publiczna jest dla nas, jest po to, żeby była publiczna, a nie dla korporacji. I o tym też będziemy pisać w tej broszurze, która się dopiero szykuje, że powinniśmy walczyć o świat, w którym idąc na ulicę widzimy więcej sztuki ulicznej niż na przykład reklam.
1: Papierowej broszurki musicie szukać oczywiście na mieście, ale jeżeli potrzebujecie informacji w niej zawartych teraz, zaraz, to możecie znaleźć je chociażby na Facebooku Łodzi dla Migrantów, gdzie jest opublikowana najważniejsza część całej tej inicjatywy, czyli wykaz miejsc, które zajmują się pomocą cudzoziemcom. Temat opracowała dla Was Weronika Kobus, gościem audycji było Lyko Kościsielskie z Łodzi dla Migrantów, a myślę, że cały temat można podsumować krótko. Dbajmy o swoich sąsiadów.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Weekendowe informacje remontowe, kochani. Bardzo mi przykro, że w takie piękne dni musimy dzielić się z Wami aktualizacjami remontowymi, ale myślę, że lepiej dowiedzieć się teraz przy weekendzie niż w poniedziałek, być zdziwionym, bo kolejne ulice zostają poddane renowacji.
7: Tym żyje Łódź.
1: Za mikrofonem Weronika Kobus. Dzisiaj zaglądamy na południe od trasy WZ. Ostatnio tych tematów śródmieściowych, polesiowych i bałuckich pojawiło się całkiem dużo, więc teraz w drugą stronę się wybierzemy. Zamknięta zostanie ulica Tylna. Od poniedziałku rusza renowacja odcinka tej ulicy od ulicy Sienkiewicza aż do ulicy Kilińskiego. No jest to prawie cała ulica Tylna, chociaż może się wydawać, że jest to stosunkowo niewielki odcinek drogi, no to jest to miejsce, w którym jest bardzo dużo osiedli mieszkalnych, więc warto dodać, że wjazdy docelowe będą dozwolone, ale zanim wszystko sama Wam opowiem, to posłuchamy kilku słów od Marcina Degudy, czyli dyrektora łódzkich inwestycji.
11: Od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy kolejną przebudowę, kolejny remont dróg na terenie miasta Łodzi. Teraz rozpoczynamy przebudowę ulicy Tylnej na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie z nowymi wysięgnikami, oprawami. W pierwszym etapie w poniedziałek wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu, która obejmować będzie zamknięcie tej ulicy, ale z dopuszczeniem i koniecznością obsługi m.in. osiedli zlokalizowanych się przy tej ulicy, więc będą wjazdy tylko i wyłącznie docelowe. Pierwsze prace, które wykonawca rozpocznie, to oczywiście frezowanie nawierzchni, jak również uzupełnienie, a bardziej wymianę nawierzchni chodników po stronie północnej. Częściowo, bo częściowo, tak jak widzimy, na długości całego osiedla mamy już w standardzie chodnik i nawierzchnię. Uzupełnimy tą wymianę o te odcinki, w szczególności tutaj od ulicy Sienkiewicza, co pozwoli nam praktycznie przez cały okres realizacji tej przebudowy zapewnić ciąg pieszy dla mieszkańców w stanie nienaruszonym. wykonawca po pierwszych tych pracach przygotowawczych rozpocznie roboty ziemne na samej ulicy. Uzupełnimy tutaj system odwodnienia o dodatkowe 10 wpustów, tak żeby ta woda odprowadzana z tej nowej nawierzchni płynnie spływała nam do kanalizacji, jak również strona południowa, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci. Wszystko planujemy pod względem robót zasadniczych zakończyć jeszcze w tym roku. Zostaną nam pewnie na przyszły rok, na okres wiosenny, prace wykończeniowe, jak również nasadzenia. Wartość inwestycji to 6 milionów złotych.
8: Możecie pamiętać, że remont ulicy Tylnej był ogłoszony już jakiś czas temu i początkowo był planowany na wakacje. Z czego w takim razie wynika to opóźnienie?
11: Takie były jak najbardziej założenia, natomiast jesteśmy na obszarze ochrony konserwatorskiej. Trwały praktycznie do tej pory uzgodnienia związane z zakresem, badaniami archeologicznymi. To są uzgodnienia, które niestety wpłynęły na ten termin rozpoczęcia, który dopiero planujemy od poniedziałku.
8: Czy te remonty, które się tu rozpoczynają od poniedziałku, będą zmieniać jakoś kursowanie komunikacji miejskiej?
11: Tutaj akurat na tym odcinku ulicy Tylnej nie mamy autobusu. Autobus w dotychczasowej trasie będzie tutaj przejeżdżał ulicą Sienkiewicza. Na ulicy Tylnej nie ma zmian.
8: Na co trzeba będzie uważać w najbliższej okolicy? Na razie jeszcze jest to na etapie planowania, ale niedługo również spotkamy się z utrudnieniami na ulicy Milionowej.
11: Jesteśmy już na ostatnim fazie uzyskiwania poszczególnych zgłoszeń czy pozwoleń na budowę dla pierwszego odcinka, czyli od ulicy Piotrkowskiej do Kilińskiego. Liczymy, że te procedury administracyjne umożliwiające nam wejście zakończymy na przełomie września i października, tak żeby w październiku prace związane z remontem tej ulicy rozpocząć.
8: Wygląda na to, że do końca roku w tej okolicy to będzie na tyle, jeżeli chodzi o prace remontowe. Natomiast warto przypomnieć, że niedawno ukończono pracę na Tymienieckiego, na tym samym odcinku co ulicy Tylnej, czyli Sienkiewicza do Kilińskiego, a odnowiona została również sama ulica Sienkiewicza. O ile utrudnienia na ulicy Tylnej ruszają dopiero od poniedziałku, to warto jeszcze wspomnieć o tym, co będzie się działo w mieście dziś wieczorem, bo będzie działo się sporo. Odbędzie się półmaraton wieczorny, który od godziny 17 do mniej więcej 22, 23 może wpłynąć dość znacząco na poruszanie się po centrum. Trasa biegaczy wyniesie ponad 21 km, zostanie wyznaczona spod EC1 przez m.in. Sienkiewicza, rewolucji 1905 roku, ulicę Sterlinga, okolice Dworca Fabrycznego, trasę WZ, Księży Młyn, okolice Katedry, ulicę Żeromskiego oraz ulicę Piotrkowską. No, normalnie całe miasto. Jak w takim razie poruszać się po Łodzi w tych godzinach popołudniowych? Dojazd do dworca Łódź Fabryczna zostanie zachowany od strony Alei Rodziny Gromanów, a wyjechać będzie można od Alei Rodziny Szajblerów i dalej w kierunku ulicy Uniwersyteckiej. Jeżeli podróżujemy na trasie Retkinia-Widzew, to warto wybrać tunel, bo tam biegaczy nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów, to muszę Was odesłać na stronę MPK, bo zmienią się rozkłady jazdy właściwie większości linii tramwajowych i naprawdę kilkunastu linii autobusowych. Na pewno mogę Wam powiedzieć, że one będą miały te zmienione trasy w godzinach 17, 23, 30, a z takich najważniejszych rzeczy, no to na trasie WZ utrzymany będzie ruch linii autobusowej Z10, która połączy tą trasę, którą normalnie podróżowałby tramwaj numer 10, czyli dworzec Łódź-Kaliska do skrzyżowania Marszałków przez Aleję Bandurskiego, Aleję Mickiewicza oraz Aleję Piłsudskiego. Trzymam kciuki za Was i za siebie, bo wygląda na to, że czeka nas naprawdę solidny test cierpliwości. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
20: Reklama.

0: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
9: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
10: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
9: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firmę Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierem miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
11: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
9: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje. Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

0: 10 po 8 Michael Jackson w radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometr by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije?
1: Blink come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah.
0: Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to

0: Radio Złote Przeboje. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, no, w letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
14: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
15: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Reklama. 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
7: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
8: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
7: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc.
9: Radio Złote Przeboje.
6: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w radiu Złote Przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Słuchaj, Marian.
11: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest...

0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe playoffy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
4: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
15: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 10:00, zapraszamy na wiadomości.
16: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
17: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
16: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
18: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
19: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
18: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
20: Ta ustawa jest niedopracowana.
18: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
21: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
18: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
16: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych. I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No, ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej. Na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Jesienią częściej pytamy, co może wspierać prawidłowe funkcjonowanie odporności, ale jak wybierać suplementy świadomie?
5: Zacząć nie od obietnic, tylko od jakości. Suplement ma uzupełniać zbilansowaną dietę, dlatego warto sprawdzić skład, pochodzenie surowców i dokumentację.
4: Czyli nie wierzyć na słowo?
5: Dokładnie. Ładne hasło nie jest jeszcze dowodem. Liczy się to, co producent potrafi pokazać. Wyniki analiz, informacje o surowcach i sposób kontroli jakości.
4: I są tacy producenci suplementów diety?
5: Na przykład Biowen udostępnia wyniki badań laboratoryjnych swoich produktów na stronie Biowen.eu. Formuły są opracowywane bez zbędnych wypełniaczy, a jakość kontrolowana między innymi pod kątem czystości.
4: Co zatem wrzucamy do organizmu na jesień?
5: Zbilansowaną dietę, codzienne dobre nawyki, a jeśli sięgamy po suplement, wybierajmy przejrzystą formułę i sprawdzone surowce.
4: Dziękuję za rozmowę.
5: Biowen. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na biowen.eu.
3: To było ogłoszenie płatne.
6: Reklama.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jako. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave. Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot-dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
16: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything but the girl w Radiu Złote Przeboje. 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
11: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
12: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
11: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział: życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl, tam czekamy na zgłoszenia, a od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce i napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Jak sobota to...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 000 zł netto. To co, przekonałem cię?

0: jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: 5931.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto?
9: Jak najczęściej.
10: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
13: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
12: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
14: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
12: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda.
12: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
16: A co?
17: Moja nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
12: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
17: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me. Yeah!

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Albo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz...
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska. No.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życia wyruszać. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w dwudziestu.
1: I rzeka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił? Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem
2: się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny, oczy... Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road managera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba dziwne słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, ona... żeby to robił road manager. To jest moja królewna.
1: Ale ona
2: pani
1: to
2: z
1: rozumie. Ona za...
2: Jak to pani... śpiewa Zenon Martyniuk.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie nie są wali, trudne tak. Sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć jeszcze przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. I my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas. Przy Złotych Przebojach Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.
1: Autopromocja. Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka

0: sztuk. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady. Drugi tańszy produkt kupisz.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
4: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
3: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
5: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
3: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.
2: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
6: Dzień dobry Państwu, to ja, Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie. Zostańcie z nami.
7: Ale jakiś taki oficjalny jest.
6: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy, więc...
7: I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
6: Tak.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam się jest introwertyk. Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem właśnie... Wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermanem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszyć, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać. Mm-hmm. Ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papiery, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę. Ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka en vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: ogłoszenie płatne. Jesień za oknem, deszcz, plecak, cieplejsza kurtka. A jak pani dba wtedy o siebie?
1: Bez wielkiej rewolucji. Pilnuję snu, ruchu i zbilansowanej diety. A kiedy wybieram suplement, chcę wiedzieć, co naprawdę trafia do mojego organizmu.
0: Co pani sprawdza?
1: Skład. Im mniej zbędnych dodatków, tym lepiej. I badania, bo ładna etykieta to dla mnie za mało.
0: Zawsze pani tak dokładnie czyta?
1: Teraz już tak. Kiedyś wybierałam trochę na wyczucie. Dziś wolę poświęcić chwilę i sprawdzić, czy za słowami marki stoją konkretne informacje.
0: I dlatego sięga pani po suplementy diety Bioven.
1: Tak, mogę sprawdzić publicznie dostępne wyniki badań laboratoryjnych na stronie bioven.eu. Mam konkrety, nie cudowne obietnice. Suplement traktuję jako uzupełnienie zbilansowanej diety składnikami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: Czyli jesień pod kontrolą.
1: Zdecydowanie.
0: Bioven. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na bioven.eu. To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć, w ta niteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszałeś, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski, Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
2: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hi Jimmy. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimmy w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimmy Łódź. Pabianicka 75.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: jak
2: ostatnio...
1: Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nogi zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, bo ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która, prawda...
1: jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa? To z państwa?
2: I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
2: to...
1: Występ już na gościnny.
2: Czyli podwójną
1: tak.
2: parodię.
1: Tak.
2: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
5: La Mia Sofa na każdy dzień.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
0: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
2: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
0: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
0: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują. Pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos. Tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, tak? albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię.
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście. Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, pod stołem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Puk, puk, puk, co twarzy smi, swoje życie, żebym ja...

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie łez nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego głos
1: to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec już
1: miło mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie.
2: Tak, ale
1: oglądam sitcomy i z przyjemnością państwa odwiedzę.
0: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Debola śpire!
3: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
25: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam bym harfę człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy to...
2: To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwerty. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać... Tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma

0: władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
1: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przybada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
2: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
1: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
0: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku szczegóły tej zabawy już za kilka minut. A na dobry początek końcowe odliczanie i Europe.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. My gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Ta artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku, i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej Lodołamacz Serc w radiu Złote Przeboje.

0: po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
13: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
12: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
14: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.

0: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części. Na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna auto.

0: rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę, no i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3 0 do wygrania. Dziś kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak?
19: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, a zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, a to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama, to ich wielki numer z 86 roku, to będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
20: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
21: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
22: Dźgnął ją kilkanaście razy.
23: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
20: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
24: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
20: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
25: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Kwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych trzech kawałków złożyć jeden złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0. No i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi, złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki, praktycznych umiejętności, udzielania pomocy i przetrwania.
7: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
8: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
9: Rozpaliła pani ogień. Wow.
10: A czy pierwszy raz udało się?
6: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie i pogodne, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. Trzy minuty po godzinie 17.

Z tej zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: Nasz ognie buchnęły spod tej piosenki Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam 3 fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie 3 kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem 6 mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To skąd się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: Chciała bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną mi arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może. Nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów. Kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

14 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujące.

0: Mojej odporności?
1: U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z Petrol.pl.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
7: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
5: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
8: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
5: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. I dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy, znaczy przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki angle tak zwany.
2: No to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty.
2: Poszło.
1: I poszło. Po prostu Małgorzata Braunek i to w ogóle, wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Dokładnie. Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu.
2: Tak.
1: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boskie Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Dżemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manam grał przed Dżemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególne sentymenty do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
0: A takie na 2 metry jak podstawówce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
0: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było
0: tak
2: pomalutku się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
0: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Zdziamy.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyk Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Pani Barbaro, w

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
3: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
1: A planety szaleją, szaleją.
0: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
2: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos, no to był przełom w polskim rock'n'rollu.
0: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty, tego co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
1: Kiedy jestem sam.
0: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
2: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Osjan.
0: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy!

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje historia ma nam.
1: Fata, która to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrania w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Jacka, Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To tylko tango.
0: To słuchamy, To tylko tango w radiu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane

0: Łodzi. No, generalnie, słuchajcie, to jest wydarzenie, które omawiałem i zapowiadałem. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani jeszcze na kolejne atrakcje, bo starałem się jakby taki efekt uzyskać, opowiadając tutaj o bardzo różnych atrakcjach, zagadnieniach, formach dotarcia do tych dwóch jakże atrakcyjnych przecież przestrzeni sztuki, bo to właśnie 19 i 20 września Atlas Arena. Ale słuchajcie, my jesteśmy w trakcie także wyjątkowych wydarzeń w ramach Festiwalu Wielu Kultur, Festiwal Łódź Wielu Kultur 2026. To także mnóstwo wydarzeń, miasteczko festiwalowe, wystawy nie tylko w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, czy też wydarzenia nie tylko tu, nie tylko w Parku Ocalałych, ale także przecież między innymi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Też jesteśmy tutaj po wernisażu, warsztaty, spacery, spotkania. No, sztuka i myśl przewodnia, czyli to wszystko, co związane jest także ze współczesnymi zagrożeniami, ze współczesną kondycją człowieka w świecie skonfliktowanym, podzielonym, rozpadającym się. O tym też jest ta wystawa właśnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, spoglądająca jednak w przyszłość, na to, jak będą powstawały zupełnie nowe struktury, być może nowy porządek wręcz świata. Jak musimy działać, współdziałać, współtworzyć, współistnieć w rozpadającym się świecie. Do tego wszystkiego kultura głuchych na festiwalu Łódź Wielu Kultur i tak dalej, i tak dalej. Film, spotkania, rozmowy, muzyka. Mnóstwo się dzieje, słuchajcie. Ale no, taka jesień. Mówiliśmy o tym, że od Great September tak naprawdę to już później kolejne wydarzenia, kolejne emocje i kolejne wspaniałe chwile, które na pewno zmieniają coś w nas, a zatem zmieniają świat. Słuchajcie, no, tych ciekawych zagadnień, tu jeszcze a propos Festiwalu Wielu Kultur, związanych właśnie z tym, jak zmienia się świat, mamy mnóstwo tych zagadnień w ramach festiwalu, który także zbliża się wielkimi krokami. Postaram się dzisiaj nieco więcej o nim powiedzieć, a wkrótce także spotkać się z jego szefem, z dyrektorem Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, bo ten przecież także lada moment odbędzie się w Łodzi w październiku. Wtedy też Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Ja przypomnę, że oba te festiwale tworzą wspólnie Łódzki Festiwal Filmowy. To ważne wydarzenia, ważne spotkania, ważne media. Media współczesne, media interesujące, aktywne, mocno opowiadające, mocno, bo bardzo realistycznie, o zagrożeniach współczesnego świata. To dla każdej z nas, dla każdego z nas może oznaczać coś zupełnie innego. Problemy, zagrożenia. No tutaj definicja będzie być może dla każdej i dla każdego bardzo indywidualna, bo też i bardzo osobista, ale to będzie też takie ujęcie, powiedzmy sobie, szersze, prawda? Na ile szersze? Dla małych grup, dla małych społeczeństw, dla ujęcia globalnego, no to wszystko jest arcyciekawe i tak jak mówię, będziemy mieli tutaj film dokumentalny, reportaż, reportaż audiowizualny, ale także no właśnie ten radiowy czy podcastowy, no na pewno dźwiękowy, słuchajcie, czyli jak się o tym mówi, to będzie takie kino bez obrazu, bo też w sali kinowej będzie można o wszystkim usłyszeć i wizualizować sobie w głowie te historie. Reportażystki, reportażyści, ci świadkowie, ci, którzy tam byli i opowiadają nam dźwiękiem. To jest bardzo ciekawy, bardzo szeroki temat i o tym wszystkim też będziemy rozmawiać w kolejnych audycjach, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Natomiast jeszcze dzisiaj, słuchajcie, a propos tego, co już powiedziałem troszeczkę, bo zwróciłem uwagę tutaj na sztukę filmową. Tak, dzisiaj też o filmie, no bo przecież to weekend, prawda? Czyli mamy premiery, mamy pokazy specjalne w łódzkich kinach. Zajrzę do tych dużych, zajrzę do tych studyjnych, by przedstawić repertuar i pokazy specjalne. Dzisiaj też o trwającym święcie ulicy Ogrodowej, Ogrodowa 2-6, ale też przecież mamy inne święta, jak na przykład święto ulicy Wschodniej. No dziś też taki świąteczny weekend, bo to rozpoczęcie sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Moim gościem będzie dyrektor artystyczny Filharmonii, pan Paweł Przytocki, więc nie ma wątpliwości, że będzie to arcyciekawa rozmowa. A ponieważ już jestem o 5 po to, ojejku, już tak, zaraz będzie 6, to przejdę już do szczegółów.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Czyli czas na spacer. No, ostatni dzień lata, czy pierwszy dzień jesieni, który bardziej wolicie, który bardziej się

0: gdzieś tak komponuje z waszym nastawieniem co do tego czasu. No, generalnie, słuchajcie, będzie to poszukiwanie barw. Więc barwny spacer, barwny, bo też pełen różnych opowieści, ciekawostek. No ale tak, z jednej strony będziecie szukać tutaj kolorowych liści, przebarwień na liściach podczas spaceru po Parku Poniatowskiego. To teraz w niedzielę, 20 września. Całość umilą wam historyczne ciekawostki od Łukasza Śwituniaka z Łódzkie Hajstory. Będzie między innymi o patronie parku, o rzeźni i o radiu. O szerokich alejkach, o kręconych tutaj filmach informuje Zielona Łódź. Udział w spacerze jest bezpłatny, potrwa ten spacer około 2 godzin. Zbiórka przy skrzyżowaniu Żeromskiego i Radwańskiej. To tam jest wejście do parku obok kościoła protestanckiego. Zaprasza Zielona Łódź i pan Łukasz, którego myślę, że przedstawiać tutaj w Łodzi, a także tym, którzy lubią tego typu spacery, nie trzeba. Zatem tylko przypomnę, że to w niedzielę. W Radiu Złote Przeboje 101.3 FM w programie Co jest grane w Łodzi, także, no właśnie, inne bardzo ciekawe wydarzenia, też takie spacerowe, słuchajcie, i urodzinowe, uroczyste, bo zmierzam tutaj już w stronę ulicy Ogrodowej i tego wszystkiego, co się dzieje w ramach, no właśnie, wydarzenia, które ja też omawiałem, które zapowiadałem, z którym związana jest wystawa w Muzeum Fabryki, o której też mówiłem. Jeszcze do 20 września, tak, przez cały weekend, sobota, niedziela, Stowarzyszenie Ludzie Fabryki organizują dla nas, więc i zapraszają na kolejną edycję Święta ulicy Ogrodowej. Ogrodowa 2.6. To wydarzenie odbywa się pod hasłem Ogrodowa, ludzkie historie, no i jest poświęcone ludziom, którzy związani są z tą częścią historii Łodzi, ale także tą częścią Łodzi po prostu. To jest, no, taki hołd pamięci, historii pracownicom, pracownikom, mieszkankom, mieszkańcom, twórcom, twórczyniom i tak dalej, i tak dalej. 2 dni, żeby oglądać ulicę Ogrodową od bardzo różnej strony, że tak powiem, i pod różnym kątem, w różnej interpretacji i z różną historią, nie tylko przez pryzmat jej zabytków i historii przemysłowej Łodzi, ale przede wszystkim przez, no, historię, opowieści ludzi, którzy przez lata tak naprawdę tworzyli i tworzą to miejsce. W programie m.in. warsztaty fotograficzne, zwiedzanie Muzeum Fabryki, Muzeum Miasta Łodzi, spacer po Ogrodowej, koncert i tak dalej, i tak dalej. No i degustacja łódzkich potraw. To wszystko jest oczywiście bardzo różnorodną formą dotarcia do tych pięknych opowieści i historii. Przed nami m.in., słuchajcie, tutaj zwracam na to uwagę może, bo to też uważam bardzo ważne wydarzenie i też ważny twór artystyczny. Zespół pieśni i tańca Poltex. No to legenda, to legenda. Wystąpią w niedzielę o 12 w takim namiocie ustawionym na rynku manufaktury. Tutaj państwo pytają o degustację tych łódzkich potraw, o których wspomniał prowadzący. To o 13.30 20. Będzie wycieczka po ulicy Ogrodowej z przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi. Także naprawdę dzieje się bardzo dużo, ciekawie. No i uroczyście, podobnie i też w podobnym klimacie, czyli takim wspólnotowym, ale i artystycznym, i historycznym, odbywały się, no jeszcze możemy powiedzieć, odbywają się przecież wydarzenia związane z Świętem Ulicy Wschodniej. No ta kumulacja wydarzeń to właśnie sobota, czyli, nie wiem, warsztaty, wykłady, spacery, wystawy, koncerty, spotkania, prelekcje i wiele, wiele innych. Ale słuchajcie, no ja mówię tutaj czwartek, piątek i sobota, choć jak słyszeliśmy w zapowiedziach, będą jeszcze kolejne dni, będzie jeszcze afterek i generalnie przecież, słuchajcie, czy to niedziela, czy kolejny tydzień, tygodnie, miesiące, pamiętajmy o tych instytucjach, które tutaj stworzyły dla nas to wyjątkowe święto, te obchody i te atrakcje, bo przecież one czynne są cały czas tak naprawdę i czekają na nas, czyli organizatorzy właśnie wydarzeń związanych ze Świętem Ulicy Wschodniej. To jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM, program Co jest grane w Łodzi. No to teraz sięgam już po kolejne informacje.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Nie można tego przegapić, słuchajcie, bo to 2 bardzo fajne festiwale teraz w ten weekend mamy, możemy brać w nich udział, a to 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. O właśnie, główna wystawa towarzysząca czyli produkt wystawowy. Jesteśmy już po wernisażu tym piątkowym i po tych indywidualnych prezentacjach Grzegorza Rosińskiego, Tadeusza Baranowskiego i Przemysława Truścińskiego. No teraz wyjątkowe zjawisko. Pięknie to wszystko zaaranżowane.
2: Wiem,
0: widziałem. No to mówimy kultowy produkt. Tak na wystawie, jak na festiwalu pojawią się autorzy związani z periodykiem. Także świetna to opowieść. Warto sprawdzić. Jeżeli nie jesteście w Atlas Arenie, no to możecie pojawić się właśnie na tej wystawie, bo mówimy 19-20 września to Atlas Arena w Łodzi. Natomiast ta wystawa to w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 wystawa. Natomiast słuchajcie, no program rozbudowany, bo to też między innymi premiera komiksowej opowieści Kobieta i jej motyle. To po prostu 2000, może nawet więcej metrów kwadratowych interaktywnych atrakcji dla miłośniczek i miłośników gier wideo, nurt indie, zespoły z pasją, a także, no właśnie, gry retro, współczesne hiciory, rozrywki ruchowe, taneczne, flipery, nowoczesne doświadczenia z zakresu rozszerzonej rzeczywistości VR, a także piękny jubileusz, bo 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego. Na festiwalu nie może zabraknąć także akcentu silnego, widocznego, a jaskrawego, czyli premier, spotkań, warsztatów czy wystaw, ale także cosplaya poświęconego Wiedźminowi. Są planszówki, są gry bez prądu, mówiąc najszerzej, RPG, turnieje, program wejścia na różnym poziomie, gralnia, warsztaty malowania figurek, no i tak dalej, i tak dalej. No i przejdę już czym prędzej do kolejnego z trwających festiwali, czyli Festiwal Wielu Kultur. Miasteczko festiwalowe to od 10 do 19 przy Centrum Dialogu, no i bardzo dużo wydarzeń jeszcze. Muzyka, taniec, mały festiwal, sztuka, warsztaty, spotkania. To między innymi O czym śnisz? To punkt artystycznej interwencji. Instalacja i warsztat partycypacyjny w Parku Ocalałych. Dzieci getta, Stella Maris, spotkanie wokół książki i otwarta rozmowa w kręgu w Centrum Dialogu. To w niedzielę o 12. No ale słuchajcie, to także między innymi oprowadzanie kuratorskie po wystawie Na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Opowiadałem wam o tej wystawie. Jest piękna, jest ważna i poruszająca. Warto ją zobaczyć, bo kuratorowana przez, no też dwie bardzo ważne postaci, Małgorzatę Ludwisiak i Katarzynę Słobodę, opowiada o przetrwaniu w czasach światowych kryzysów i o konieczności przemian naszej wyobraźni. Jak podkreślają kuratorki, krawędź chaosu to dla nas nie tylko metafora kryzysu czy rozpadu świata, który znamy. To także szczególny moment, w którym dotychczasowe struktury tracą stabilność, a jednocześnie pojawia się możliwość wyobrażenia i stworzenia nowych form współistnienia. Interesują nas strategie przetrwania, ale także to, czego możemy nauczyć się od innych. Od innych kultur, od wspólnot, od organizmów i ekosystemów. Chcemy przyjrzeć się temu, czy w sytuacji kryzysu możemy odejść od modelu opartego na indywidualizmie na rzecz współzależności i współpracy, mówią kuratorki. W Parku Ocalałych będzie też obserwacja zdziczałej łąki, a teraz
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, no przypominam, że to jest program, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, ale jeszcze jedno, pamiętacie zdziczałą łąkę, prawda? 400 metrów kwadratowych nadziei. Dwa lata później, taka będzie nazwa tego spotkania, w Parku Ocalałych, za Kopcem Pamięci. To jest właśnie obserwacja zdziczałej łąki, tego miejsca, które zostało wydzielone i zostawione naturze. Co tam się dzieje? Jak to wszystko zaczyna wyglądać, funkcjonować bez naszej pomocy, prawda? Kiedy człowiek nie ingeruje, nie przycina, nie docina, nie sprawdza, nie pieli, nie betonuje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe, bo to też odsłuch wykładu Michała Zadary. Taki performance, spotkanie. Słuchajcie, a propos jeszcze spotkania, performance'u, przypominam, Pola Nireńska to premiera, ale to też ostatecznie dwa spektakle. Próba otwarta, premiera o 19 w niedzielę, ale też w poniedziałek 21. Pola Nireńska, próba otwarta. Jest tutaj spektakl tłumaczony będzie na polski język migowy i spotkanie z twórcami w Centrum Dialogu. Sporo jeszcze się dzieje w ramach festiwalu, bo ten weekend jest kumulacją zdarzeń i wydarzeń, prawda? Natomiast generalnie festiwal odbywa się przecież w formule kroczącej, także absolutnie nie jest to jedyny i ostatni, albo kończący Festiwal Wielu Kultur w Łodzi weekend. Będę zatem wracał do kolejnych wydarzeń. Natomiast teraz wracam do dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, bo tu jeszcze między innymi Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, a także bieżący repertuar łódzkich kin. Natomiast teraz zapraszam na rozmowę przy złotoprzebojowym mikrofonie gość.
1: Ciekawe spotkanie.
2: Paweł Przytocki, dyrektor Filharmonii, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Melduję się, jestem gotowy.
0: Panie dyrektorze, kłaniam się i już na wstępie dziękuję pięknie, że odpowiedział pan na moje zaproszenie, że znalazł pan czas dla słuchaczek i słuchaczy programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, bo to przecież czas bardzo gorący. Ja zapowiadałem wielkie otwarcie, wielką uroczystość inauguracji sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina w Łodzi 2026-2027. No właśnie, utwory dwóch kompozytorów polskich XX wieku. Łodzianin, pochodzący z Łodzi Aleksander Tansman, prawda? I też tutaj inne wielkie nazwisko, bo przecież to także symfonie Witolda Lutosławskiego. Na dobry początek tego roku artystycznego 2026-2027, gdzie w Filharmonii Łódzkiej wydarzy się naprawdę bardzo dużo, ciekawie, różnorodnie. No i znów mógłbym chyba nawet powiedzieć, że program, który przygotował pan na ten rok artystyczny, będzie dość nieoczywisty ostatecznie.
2: Tak, ja staram się jednak mimo wszystko zachowywać tą nieoczywistość cały czas. Bo, no, oczywistość nudzi.
0: Tak, oczywiście.
2: To jest przewidywalność jeszcze bardziej. A filharmonia, to nie chodzi o to, żeby zaskakiwać, ale żeby pobudzać do myślenia, pobudzać wrażliwość. Cały czas wychodzę z założenia, że prawdziwe zrozumienie muzyki to jest wejście w muzykę poprzez emocje, poprzez taką głębokie przeżycie. Jeśli się tego nie przeżyje, to się nie zrozumie. Prawda? To jest proste, całkowicie jasne. I dlatego nawet mówię, że czasem nawet niepotrzebna jest gruntowna wiedza, bo przecież jeśli stoi pan przed obrazem, który jakimś wybitnym dziełem, ale nic pan nie wie o tym artyście, nic pan nie wie, co było przed, co było po, ale jeśli pana to porusza, jeśli ma pan jakieś głębokie przeczucie, że coś się dokonuje we mnie, to wystarczy. I tak samo jest, uważam, z muzyką i z filharmonią. Przez tą różnorodność, przez ten dobór repertuaru i pewną, bym powiedział, systematykę, bo jest w tym pewien klucz, pewien system, bo zawsze, ja ciągle wracam, bo jest okrągła rocznica i urodzin Tansmana, i śmierci Tansmana. Jest okrągła rocznica w przyszłym roku urodzin Artura Rubinsteina. Ciągle jakby wracamy, z tego czerpiemy, bo to jest nasza tożsamość. Na tym budujemy. Mamy europejskie nazwiska, dwustulecie śmierci Ludwiga van Beethovena. To jest też dla nas bardzo ważne i na tym też budujemy. To nam daje oparcie. Takie koncerty, to są daty, które są takimi, jakby to powiedzieć, kolumnami, na których stoi ten sezon. Ale też duże koncerty, koncerty otwarcia, koncerty zamknięcia sezonu. Koncert 9. Symfonia Beethovena w styczniu, otwarcie roku Beethovena. To są też takie flagowe, mocne pozycje, które nas troszkę tak stawiają do pionu w obliczu tego, co się działo w sztuce wcześniej, i uzmysławiamy sobie, że jesteśmy częścią tego procesu, który się wciąż dzieje, bo my dalej tworzymy tę historię. Ta historia się dzieje, muzyka podlega ciągłemu rozwojowi i ten nieustanny rozwój jest dla mnie pewną inspiracją. Po raz pierwszy się zdecydowałem w styczniu zrobić koncert, który nawiązuje do muzyki fusion, jazz fusion lat 70. Po raz pierwszy stwierdziłem, że muszę to jakby zrobić w takim symfonicznym wydaniu i w tej chwili właśnie już się chyba napisała taka suita oparta na motywach Chicago Lee, na motywach Herbie Hancocka, Josa Vinula. To jest muzyka mojego dzieciństwa. Na tym się wychowywałem. Lubię polimetrię, lubię poliharmonię. Nie jestem jestem monotematyczny i prosty w obsłudze, w związku z czym lubię skomplikowane harmonie i rytmy. Więc to mnie inspiruje do tego właśnie, żeby taki koncert zrobić. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jest publiczność tradycyjna, że jest młoda publiczność, jest młodzież, są dzieci, które chciałyby być może posłuchać kompletu całej muzyki Dziadka do Orzechu. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo sięgamy znowu, ale Dziadek do Orzechów bez tekstów Amadeusza Hoffmana nie byłby do końca dla melomana. Ta muzyka nie byłaby do końca jasna, nie byłby jakby jasny przekaz i jasne źródło, inspiracja. Jeśli to się połączy w jedną całość, to świat staje się łatwiejszy i piękniejszy.
0: Otóż to piękny repertuar roku artystycznego 2026-2027, co widzimy już na samym początku tym koncertem inaugurującym, ale to będą także wydarzenia nie tylko wrześniowe. Ja te wrześniowe zapowiadałem jeszcze przed weekendem, natomiast słuchajcie, to też będzie między innymi gala mozartowska. Miłość niejedno ma imię 2 października. To także na planecie Małego Księcia. No i Antoine de Saint-Exupéry. No i tutaj mówimy bardzo dużo w kontekście też wydarzeń tego roku kalendarzowego, czy tego roku artystycznego szerzej, właśnie o wprowadzeniu tego teatru do Filharmonii Łódzkiej, bo to też będziemy mówić między innymi o takim słynnym tytule Peer Gynt. Tak, tak, to będzie też taki akcent wręcz filmowy. Wajda 100 z okazji stulecia urodzin jednego z największych reżyserów w historii polskiego kina zabrzmi muzyka. Oczywiście, że tak, z Ziemi Obiecanej, z Pana Tadeusza, to też w październiku. No, generalnie będzie Mozart, będzie Klecki, nieznany, polskie prawykonanie kwartetu jednego z najwybitniejszych kompozytorów w historii Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Tych wydarzeń mamy ogrom. Mamy bardzo dużo i są one, jeszcze raz podkreślamy, i zaskakujące, i nieoczywiste, ale o tym porozmawiamy sobie za chwileczkę. Moim i Państwa gościem jest dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, pan Paweł Przytocki. Natomiast teraz zajrzyjmy do kina.
1: Kina.
0: O, słuchajcie, jak ja bym chciał omówić z wielką dokładnością, fascynacją wszystkie te tytuły, które w ten weekend mają premierę, mają pokaz specjalny albo po prostu są interesujące, to godzina to jest za mało. To naprawdę jest fascynujący temat, więc sorry, że się po nim troszeczkę przebiegnę niczym pająk po tafli wody, no ale to po prostu czasowo niemożliwe, żeby zanurkować w temat jak pelikan po rybę głębinową. Także słuchajcie, proszę bardzo, zacznę od tego, że w ten weekend mamy okazję zobaczyć na pokazie specjalnym wyjątkowy film. To w niedzielę 20 września o 18.30 Ostrze Przeznaczenia, Event Project, przygodówka, kino, akcje, film od lat 15, 136 minut. No i co cieszy? Na ekranie Jet Li. No, legenda sztuk walki i kina walki, więc proszę bardzo, można oglądać, zachwycać się, bo to będą znów fascynujące pokazy widowiska takiego choreograficznego, jeżeli chodzi o walkę, ale także fabularnie. Mówimy o walce, o różnych frakcjach, potęgach reprezentujących różne imperia i o losie legendarnego wojownika. Słuchajcie, no mamy zatem świetną okazję, by film zobaczyć na specjalnym pokazie w niedzielę 20 o 18.30. To w kinie Helios w Sukcesji, gdzie zostaje w przestrzeni tych pokazów specjalnych, by powiedzieć, że Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, także do oglądania. To w takim znanym cyklu, który już dał nam wiele możliwości i daje kolejne możliwości, by oglądać w warunkach kinowych, przy dobrym nagłośnieniu, na wielkim srebrnym ekranie te filmy, które bardzo często znamy albo z kaset VHS, albo, nie wiem, z płyt DVD, z wypożyczalni. No a tutaj tak, tak, to wielkie widowisko także, gdzie na ekranie m.in. Gérard Depardieu, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, właśnie na specjalnych pokazach w cyklu Helios Replay. Mamy 4 pokazy sobotnie, jeszcze do tego 3 niedzielne, 10.40, 12.40, 14.50. Za każdym razem to jest film zdabingowany. No a teraz kolejna propozycja, także specjalna. to Helios na scenie. Mamy kolejne pokazy, to m.in. w niedzielę 20 września, potem w niedzielę 27 września, teraz i później też o 15. André Rieu, Niech żyje Maastricht, cudowny letni lipcowy koncert, no i jego ukochana orkiestra Johanna Straussa i jego ukochane artystki, artyści, no generalnie cudowne widowisko, walce nad pięknym modrym Dunajem, to także motywy znane nam z My Fair Lady, czy z Nędzników i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Ennio Morricone na przykład też rozbrzmiewa na tego typu wydarzeniach. André Rieu i jego orkiestra. On sam bardzo docenia ten fakt, że może koncertować, może w ten sposób spełniać swoje marzenia, jednocześnie dając nam, no, tak wspaniałą i wyjątkową rozrywkę. Znamy ją nie tylko z ekranów kin, ale także z koncertów w Łodzi. No, tym razem, proszę bardzo, Maastricht, tak jak mówię, fantastyczny koncert, nie za krótki, nie za długi, lecz w sam raz, 180 minut. Słuchajcie, ale z tego co wiem, jest przerwa. André Rieu, Niech żyje Maastricht. Proszę bardzo, w niedzielę o 15. Tymczasem, jeżeli mówimy już o takich specjalnych pokazach, to chcę powiedzieć o kolejnym, o jeszcze jednym. Dlatego, że mamy taki cykl Helios Anime. No tak, że łódzka publiczność docenia możliwość, by obejrzeć na wielkim srebrnym ekranie czasami film, którego w ogóle w Łodzi nie było. Bardzo często to też jest jakiś powrót, jakaś przedpremiera. Jak to jest tym razem? No właśnie, powrót. Po 10 latach od premiery, Twoje imię w Helios Anime, przepiękna opowieść, jest ona i on, poruszają się gdzieś w świecie marzeń sennych, a spotykają się w Tokio. Ona z małego miasteczka, wydaje się, że ma już go troszeczkę dość, on właśnie z miasta tętniącego życiem, co ich połączy, jaka tutaj wspólna historia, wrażliwość zostanie, no, podniesiona do rangi sztuki. Podkreślona przez reżysera i autora scenariusza, którym jest Makoto Shinkai. Mówimy, że to mistrz, jeżeli chodzi o anime, jeśli chodzi o mangę. 10. rocznica premiery Twoje imię w Helios Anime to w niedzielę 20 o 14.20. I to też nie wszystko, bo oto Brad Pitt i przepiękny owczarek niemiecki opowiadają niezwykłą opowieść. Dzika Alaska, no i walka o przetrwanie w obliczu brutalnych sił. Sił natury w sercu dziczy. To są specjalne pokazy przedpremierowe. Mamy tak w sobotę, jak i jeszcze w niedzielę w kinie Helios w Sukcesji, ten thriller akcji od lat 15. To amerykańska produkcja. No i okazja do tego, by zobaczyć się w kolejnym widowiskowym filmie i w kolejnej, myślę, bardzo dobrej roli Brada Pitta w sercu dziczy, a premiera będzie 25 września, więc zdążę jeszcze o wszystkim powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o specjalne pokazy przedpremierowe, to mam jeszcze jeden tytuł, więc za chwileczkę wrócę do kina Helios w Sukcesji, a teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: A teraz, no tak, przypominam, że to jest Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Tak jest, to jest wydanie weekendowe, spotkanie tradycyjnie poświęcone wydarzeniom artystycznym, łódzkiej kulturze. Jeszcze o Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu opowiem na pewno dzisiaj. Powiem tak, faktycznie o bardzo ciekawym pokazie przedpremierowym filmu, który wejdzie do kin 2 października. To dla dzieci powyżej lat 7. Fajna, rodzinna animacja. Zwrócę uwagę na premiery, także zajrzę do kin studyjnych. No, sami słyszycie mnóstwo tych informacji z łódzkich kin w ten weekend, a czasu coraz mniej. A tu jeszcze rozmowa z panem dyrektorem. No tak, bo rozpoczął się od uroczystego koncertu sezon artystyczny w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sezon, tak jak to podkreślał pan dyrektor Paweł Przytocki, bardzo różnorodny, nieoczywisty, tak skomponowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie. No i faktycznie, tak już jest na samym początku, tak jest we wrześniu, tak jest w październiku, kiedy mówimy kolejne ważne nazwiska wielkich kompozytorów, gdzie gala mozartowska już 2 października, gdzie pojawimy się na planecie Małego Księcia, to będzie, no, niezwykła opowieść muzyczna na kanwie słynnej, ponadczasowej opowieści Antoine de Saint-Exupéry'ego. To także między innymi muzyka z filmów Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana, Pan Tadeusz, to geniusz Mozarta, klecki nieznany, ale to także między innymi organy w niemym kinie i wiele innych cudownych wydarzeń. Panie dyrektorze, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego koncertu, który na inaugurację sezonu artystycznego. Wielcy kompozytorzy polscy XX wieku, mówiliśmy Witold Lutosławski i Czwarta Symfonia, ostatni utwór tego gatunku w dorobku klasyka współczesności. Natomiast ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na takie ciekawostki, że tak to nazwę, o które pan dba, by je zdradzać, ujawniać, by o nich mówić. I chciałbym tutaj przytoczyć właśnie ten niezwykle ciekawy fakt. Mówimy Charlie Chaplin, prawda? No, można powiedzieć, Chaplin znał wszystkich, prawda? I wszyscy znali Chaplina, ale nie wszyscy znający Chaplina znali go osobiście. Natomiast ten, którego utwory rozbrzmiewały właśnie na początek sezonu, Aleksander Tasman, przyjaźnił się z Chaplinem i to jemu kompozytor zadedykował swój drugi koncert fortepianowy, który właśnie miała okazję usłyszeć łódzka publiczność. No to są takie smaczki, to są takie ciekawostki, ale generalnie ta cała historia, że tak powiem, dodatkowa, obudowująca wydarzenie muzyczne, no podnosi jakość każdego sezonu czy konkretnego wydarzenia proponowanego nam przez Filharmonię Łódzką imienia Artura Rubinsteina. Pan dba o to, by budować też jakość, no i naszą świadomość w oparciu o wielkie dzieła wielkich łódzkich nazwisk, prawda?
2: Niewykorzystanie tego potencjału byłoby ciężkim grzechem zaniedbania i zapomnienia. To, jak historia się obchodziła z Tasmanem, no to nie będziemy wnikać. No, to, co było brunatne w Polsce w latach 20. jest też teraz brunatnieje. Te zjawiska wracają jak bumerang w środkowej Europie. To jest, ale wracamy do tematów przyjemnych i miłych. To znaczy ta różnorodność i to powracanie do wielkich nazwisk łódzkich i budowanie dużego, spójnego, różnorodnego i ciekawego sezonu bez znakomitych zespołów, czyli orkiestry Łódzkiej Filharmonii i chóru, byłoby niemożliwe. Umówmy się, o sile instytucji, o poziomie decyduje poziom zespołów, stałych zespołów artystycznych, bo my możemy zapraszać sobie dyrygentów gościnnych, solistów gościnnych, ale jak nie mamy tej bazy, tej podstawy, tego, co ja zawsze mówię, żeby zrobić coś wielkiego, musi być baza, rdzeń kręgowy. Rdzeniem kręgowym instytucji takiej jak Filharmonia są zespoły. Mocne zespoły.
0: No tak, tutaj nie ma wątpliwości. Mówimy o zespole Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, o całym zespole, o wszystkich ludziach, którzy tworzą tą niezwykłą przestrzeń. Ja wiem też, panie dyrektorze, że pana osobowość nie pozwala panu wskazać na siebie jako na ten ważny tutaj motor, prawda, na ten czynnik wręcz pobudzający kulturę łódzką, ale także tworzący taką przestrzeń edukacji. No bo my tutaj mówimy o bardzo różnych koncertach dzisiaj, mówiąc, że opiera je pan, programując ten sezon artystyczny 2026-27 Filharmonii Łódzkiej, na takiej bazie, na nazwiskach łódzkich kompozytorów, ale to także jest oparcie na różnorodności i na formie zaciekawienia publiczności, prawda? Bo ja chcę z kolei zwrócić uwagę na ten czynnik taki edukacyjny. No, z jednej strony warsztaty, zajęcia, spotkania takie jak w ten weekend, czyli Baby Boom Boom, to już dla najmłodszych, którzy nawet jeszcze lat nie mają, bo są takie grupy do pierwszego roku życia, potem kolejne i starsze, ale to jest też to, o czym pan opowiadał nawet ostatnio tutaj w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM w programie Co jest grane w Łodzi przed wakacjami, kiedy było takie podsumowanie tamtego sezonu artystycznego. Dzisiaj robimy plany i w tych planach też jaskrawo zaznaczone są te elementy, tak naprawdę chyba wszystkie, które są też oddane szerokiej publiczności, prawda? Z jednej strony tak, oczywiście, znawcy, eksperci, melomani, oczywista sprawa, ale z drugiej strony to są zawsze te drzwi otwarte, ta zachęta, przyjdźcie, posłuchajcie, sprawdźcie, bo to naprawdę nie trzeba mieć studiów, nie trzeba być muzykologiem wykształconym, teoretykiem muzyki i tak dalej, żeby rozumieć to, co się tutaj dla was, dla łódzkiej publiczności dzieje. Ja tak interpretuję pana słowa, bo myślę, że gdybym miał zacytować coś, co ja zapamiętałem z naszej zakulisowej kiedyś rozmowy na korytarzu przed nagraniem, to powiedział pan do mnie coś, co też mnie bardzo otworzyło, zachęciło do tego, by słuchać jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze śmielej, prawda? Że to nie powinno mnie tłamsić i zamykać, że nie mam wykształcenia muzycznego, ale otwierać powinno mnie to, że kocham muzykę, prawda? Że moja wrażliwość pozwala mi na jej rozumienie, odczytywanie. I powiedział pan, niech pan słucha duszą.
2: Ja myślę, że nawet ci, którzy mają bardzo dużą wiedzę, mają sytuację dość mocno utrudnioną, bo jeśli są osłuchani, to zawsze porównują, prawda? Porównują i robią hierarchię. To było najlepsze, tamto było najlepsze. To nie było tak tak cudowne, jak to, co znam sprzed 10 lat. Po co? Muzyka to nie jest sport. To nie ma nic wspólnego z rywalizacją, co jest lepsze. Nie ma w muzyce lepszego i gorszego. Muzyka dzieje się tu i teraz. Jest pewnym zatrzymaniem czasu i jednocześnie wejściem w czas muzyczny. Czas muzyczny się liczy troszkę inaczej niż wskazówki zegara. On płynie zupełnie inaczej, bo on płynie przez nas. Muzyka przepływa przez nas. Nie odmierzamy jej zegarkiem. To są w ogóle zupełnie inne zjawiska. W tej materii można by bardzo dużo, o tym bardzo dużo opowiadać, ale wracając do naszej filharmonii i tego, co my robimy. Ja myślę, że każdy, kto przyjdzie na koncert, znajdzie sobie, jakby to powiedzieć, swój własny ulubiony kącik. I dla mnie wielkim sukcesem jest to, czy ktoś wróci do tej instytucji, czy nie. To jest tak dla mnie, jak dla dyrygenta, jeśli przyjeżdżam w gościnie, dyryguję, czy dyryguję w Polsce, czy dyryguję nie wiem, w Czechach, czy dyryguję w Meksyku, czy w Brazylii. Jeśli mnie ktoś ponownie tam zaprosi, to znaczy, że chemia się zadziała. Więc to jest jakby wyznacznikiem, czy będzie ponowne zawarcie kontraktu pod tytułem kupuję bilet i wierzę w to, że nie spotka mnie rozczarowanie. To jest jakby główny cel. Moja rola się ogranicza wyłącznie do tego, żeby to spróbować zrozumieć. Czasy dyrygentów tak zwanych wszechwiedzących i tak zwanych władców absolutnych, to już jest przeszłość. Jeśli ktoś zrozumie, na czym polega działanie instytucji takiej jak filharmonia, przeniknie i zrozumie, jak to ma wyglądać, jak to działa, to wszystko staje się jasne. Wszystko staje się jasne i klarowne, bo wszystkim po co? Bo muzycy, którzy grają w orkiestrze, chórzyści, śpiewacy, którzy śpiewają w chórze, muszą wiedzieć, po co są. Muszą wiedzieć, jaka jest ich rola w tym wszystkim. Nie mogą się czuć ignorowani, bo są podmiotem tej instytucji. A podmiotowość wynika również z tego, jaką mają misję do spełnienia. Więc trzeba zadać takie zadanie, jak uczniom w klasie, żeby poczuli się spełnieni, a jednocześnie potrzebni.
0: Otóż to, panie dyrektorze, myślę, że będę wyrazicielem no, przynajmniej znakomitej większości łódzkiej publiczności, że z kolei my czujemy się zaopiekowani. Repertuar przygotowany, omówimy go, że tak powiem, na bieżąco. Dziś jeszcze zdążę wskazać, że 25 września, czyli w piątek o 19:00 Stworzenie Świata, to wielkie dzieło Haydna na inaugurację sezonu chóru Filharmonii Łódzkiej. O chórze to już będzie osobna audycja. Panie dyrektorze, dziękuję pięknie za spotkanie.
2: Dziękuję. Nieustająco zapraszam do Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina w Łodzi.
0: Dziękuję.
1: Kina.
0: No tak, kina w Łodzi dają naprawdę mnóstwo świetnych propozycji. Mówiłem, że będzie Zapomniana Wyspa i że to są pokazy specjalne, przedpremierowe. No, mamy jeden na horyzoncie, to w niedzielę, 20 września o 12:20 przygodówka amerykańska o przyjaźni, o energii i o wilkołaku. Proszę bardzo, animacja, komedia, przygodówka. Jest też repertuar pełen premier, bo to m.in. kultowy tytuł Resident Evil, to w salach Dream także, z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Premierowo Teddy i Magiczna Lampa. To animacja dla widowni od lat 6, także m.in. w salach Dream. 5 pokazów, za każdym razem film zdubbingowany. Premierowo także Powiedz mi, co czujesz. To dramat od lat 15, na przykład o 20:40. W kinie Helios w sukcesji także znany tytuł, także z literatury. Może przede wszystkim, bo na tej podstawie film Folwark Zwierzęcy, także w salach Dream o 10:20 i jeszcze o 17:10. To akurat w niedzielę, w poniedziałek 12:40 i 14:50. Drobna zmiana. A starszy repertuar 100 dni, Misja Zeus, Totalna Magia. Świetny film, ten także m.in. w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Przypomnę, na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock. Warto zobaczyć, podobnie jak Niebo nad Normandią. To jeszcze 2 pokazy w ten weekend. Jest także Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Świetny polski dokument Artura Wierzbickiego. To na przykład jutro o 12:30 w salach Dream albo o 19:30. Starszy repertuar to jeszcze animacja, komedia dla dzieci od lat 7, Marsupilami, Nie patrz w dół, 2 pokazy. Jest jeszcze Spider-Man, Całkiem nowy dzień. Ten film m.in. jeszcze w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Jest Odyseja, Psi patrol i dinozaury, Naznaczony, Wyjście z mrocznego wymiaru, a także polskie kino od lat 13, dramat biograficzny zatytułowany Mistyczka. No a teraz jeszcze Charlie, tutaj m.in. przed nami Niedziela Seniora, w tym bloku Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Gorzkie Święta, to film Pedro Almodovara, a także właśnie polski dramat biograficzny Mistyczka. Jest też Niebo nad Normandią, to repertuarowo. W sali kameralnej m.in. Tony, to jest bardzo ciekawy dramat biograficzny, amerykańska produkcja, gdzie jest to opowieść o buntowniku, ale także artyście. Anthony Bourdain, outsider, głos pokolenia, no i znakomity kucharz. W sali klubowej także m.in. w niedzielę Charlie dla dzieci, Pucio kocha zwierzaki. W repertuarze i w bloku dla seniorek i seniorów także O czym sobie nie mówimy, Odzyskany, polski dramat i a propos kina polskiego. Tu też znakomity, przejmujący, ja powiedziałem o tym zapowiadając ten film, rozdzierający wręcz serce film o poszukiwaniach syna, jakie prowadzi ojciec. To o miłości, to o determinacji, o tym, że jest w człowieku wiara, że musi być dobrze i to ona napędza do działania. Niezwykła opowieść o 15:45. Premierowo także Ostatni Concierge i Kura. Ale zwracam też uwagę na specjalne pokazy. To są właśnie tak zwane powroty. Słuchajcie, to był rok 2000 i film, który poruszył, wstrząsnął, stał się niezapomnianym, tak jak muzyka. Rekwiem dla snu. Dramat amerykański, na przykład w niedzielę o 20:35. Kto nie widział, może zobaczyć. Kto nie widział w kinie, też będzie miał okazję. To jest Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Weekendowe wydanie, a teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa dzisiejsze weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Słuchajcie, przed pełną jeszcze zgodnie z obietnicą słów kilka o kolejnym z festiwali. Festiwali, które wpisują się w festiwalową, ale także i filmową jesień w Łodzi. Powiem zatem o festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu, a wkrótce także o kolejnej składowej, że tak powiem, festiwalu krytyków sztuki filmowej. Kamera Akcja. No to jest kolejna składowa Łódzkiego Festiwalu Filmowego. Tak to wygląda i już wkrótce będą kolejne szczegóły. Tak, Kamera Akcja. No a dzisiaj Kamera Akcja w kontekście także dokumentów, reportaży i tego wszystkiego, co czeka na nas w ramach zbliżającej się kolejnej edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Słuchajcie, natomiast teraz jeszcze... Ach, festiwalowo, tak, Festiwal Minerałów i Biżuterii. Też chcę o nim powiedzieć, to za sekundkę, bo to także niezwykle ciekawa sprawa, a wcześniej jeszcze kilka słów a propos tego wszystkiego, co czeka na OFIE. Te osoby, które interesują się rzeźbą, ale z drugiej strony też to jest wydarzenie dla tych, którzy się nie interesują rzeźbą. W ogóle. No, może odrobinkę, słuchajcie, może odrobinkę. A jak ktoś w ogóle, to to też jest wydarzenie dla takich osób, żeby się zainteresować. Dlatego, że faktycznie zamysł jest taki, by pokazać rzeźbę współczesną, o niej opowiedzieć, spotkać z ludźmi. No i myślę sobie, że rzeczywiście te osoby, które jakby funkcjonują w tym świecie sztuki, w tej przestrzeni, no oczywiście, że się pojawią prawdopodobnie, do czego też namawiam za organizatorami, zaprezentują tutaj swoje dzieła. Natomiast ostatecznie też ważnym elementem, na który zwracam uwagę, jest ten, że no właśnie, tak jak w Filharmonii Łódzkiej, o której rozmawialiśmy chwilę temu, tak jak w, nie wiem, może nawet wszystkich przestrzeniach sztuki, która uprawiana jest, prezentowana, która obecna jest w Łodzi. Jak we wszystkich miejscach jest ta misja, to poczucie, zróbmy tak, żeby złapać chociaż jedną osobę. Może dwie, może sto, ale żeby złapać kolejne osoby jakby w tą bardzo przyjemną jednak ostatecznie pułapkę sztuki, prawda? Zachęcajmy, tłumaczmy, otwierajmy się, podawajmy na różnych poziomach, na różnych progach wejścia. Takie sformułowanie pojawiło się z kolei przy festiwalu komiksu i gier. Żeby każdy miał dostęp, żeby każdy mógł się poczuć jak u siebie, prawda? To nie jest sztuka elitarna. O, tu nie wejdziesz, bo nic nie zrozumiesz. Jeżeli takie gdzieś myślenie w nas pokutuje, jeżeli z takim podchodzimy do przestrzeni wystawienniczych, czy w ogóle przestrzeni sztuki w Łodzi, no to oczywiście nic z tego nie będzie, ale warto już je wymazać, zamazać, skreślić, pozbyć się właśnie takiego przekonania, że sztuka jest tylko dla wybrańców. No nie, dla każdej i dla każdego podkreślamy to przy każdej okazji. Teraz podkreślam to także za organizatorami, którzy otwierają dla nas przestrzeń rzeźby, przestrzeń sztuki, zachęcając do tego, by wziąć udział także w tym naborze. No i mówiąc, w trakcie spotkań, warsztatów, rozmów, może i pewnie dojdzie niejednokrotnie do takiej sytuacji, że ktoś zaprezentuje publiczności swoją rzeźbę tutaj wytworzoną. Piękna rzecz, no to ma być jedna z największych prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. W listopadzie po fabryczne przestrzenie OFF Piotrkowska Center staną się scenografią wydarzenia organizowanego przez Fundację Formacja, ale tylko do 20 października. Organizatorzy czekają na zgłoszenia prac niezależnych artystów, które zaprezentowane zostaną pośród dzieł przedstawicieli polskich uczelni artystycznych. No, tworząc taką wspólną ekspozycję, blisko 100 obiektów, także dla każdej i dla każdego, a oto kilka szczegółów.
1: Ciekawe spotkanie.
0: To będzie ciekawe spotkanie, spotkanie ze sztuką, spotkanie z rzeźbą. Tak to tytułuję, słuchajcie, bo sam widzę w tym oczywiście dla siebie też możliwość rozpoznania tej przestrzeni. Oczywiście, no siedzę w sztuce od dawna, w tym sensie, że jestem zaangażowany, interesuję się. Czasem i nawet mnie coś zdarza się stworzyć. I to wszystko gdzieś jakby otula mnie, ja fajnie się czuję w tej przestrzeni, przynoszę do radia także część tych zainteresowań w formie prezentacji wydarzeń kulturalnych, prowadząc dla Was ten program, co jest grane w Łodzi. Świetnie się w tej przestrzeni czuję. W przestrzeni, jeszcze raz mówię, żeby to wszystko narysować gdzieś w wyobraźni, w przestrzeni sztuki. Ale jakiej sztuki? A no właśnie, i tutaj często mówię, że film jest sztuką moją ukochaną, o niej wiem najwięcej, w niej czuję się najlepiej, najpełniej. Film, który zawłaszcza też inne ukochane moje sztuki, literaturę. Nie byłoby filmu bez literatury, prawda? Bez muzyki, którą też kocham, bez i tak dalej, i tak dalej. O rzeźbie mówię dość rzadko, ale to też ma swoją przyczynę. To pewnie dlatego, że najsłabiej się w tej przestrzeni poruszam. Najmniej o rzeźbie wiem, chociaż staram się wiedzieć jak najwięcej, a na pewno odbieram wszystko intuicyjnie i efektem jest oczywiście mój zachwyt. No więc myślę sobie, że to też będzie takie wydarzenie dla mnie, czyli taka przestrzeń, która da mi mnóstwo zdziwień, zachwytów, postawi jakieś pytania, dlaczego tak, i właśnie fajnie, że na OFF-ie będzie możliwość, żeby te pytania zadać, prawda, bo będą artystki, artyści, kuratorzy, ekspertki, eksperci i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze, słuchajcie, do 20 października organizatorzy czekają na zgłoszenia. Formacja stawia sobie tutaj czytelny cel, zresztą oni o tym piszą tutaj do mnie, chodzi o to, żeby zintegrować, scalić polskie środowisko rzeźbiarskie, żeby stworzyć taką platformę wielopokoleniową, dla wszystkich chętnych i zainteresowanych, profesjonalistów i miłośników, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, no ale też by przywrócić taką tradycję obecną tutaj w Łodzi, słuchajcie, czy też w ogóle znaną na świecie, czyli eksponowania rzeźby w przestrzeni miejskiej. Ten przegląd ma nie tylko przybliżyć właśnie rzeźbę jako formę sztuki i jeszcze raz to podkreślam, bo to wartość szerokiej publiczności, ale również na stałe wpisać się po prostu w Łódź jako miejsce, gdzie to się ma dziać, rozgrywać. Łódź jako miejsce będące jednym z najważniejszych ośrodków rzeźby w Polsce. Zresztą jak mówi Maciej Kus, wiceprezes formacji, chcemy, aby formacja była wydarzeniem w pełni otwartym i przywróciła tradycję integracji środowiska rzeźbiarskiego, nawiązując do idei Łódzkiej Galerii Rzeźby z lat 70. I dodaje, dlatego w ramach Open Calla nie stawiamy barier formalnych. Liczymy na zgłoszenia zarówno utytułowanych rzeźbiarzy, jak i osób bez dyplomu, które po prostu tworzą z pasji. Dla wielu twórczyń i twórców to będzie, myślę, świetna okazja do tego, by spotkać się z publicznością, by zaprezentować się ze swoją rzeźbą, ze swoim dorobkiem przed publicznością, no i stanąć ramię w ramię, będąc na przykład osobą początkującą obok tych nazwisk bardzo uznanych, jeżeli chodzi o scenę artystyczną. Organizatorzy akcentują, że braki formalnego wykształcenia nie stanowią przeszkody, a o kwalifikacji na wystawę zdecyduje autentyczność i wizja plastyczna. Samo zgłoszenie jest bardzo proste. No wystarczy przesłać zdjęcie pracy, krótki biogram i opis dzieła. Macie mail na stronie organizatorów i wszystkie tam niezbędne informacje. No, selekcja to oczywiście jakość artystyczna, ale nie ma jakichś ograniczeń, że taka czy inna technika, jak ktoś chce kuć w marmurze, to proszę bardzo. To wszystko jest oczywiście bardzo złożone, bardzo ciekawe. Mamy tutaj zatem reprezentację uczelni z Polski, to m.in. oczywiście Akademia z Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic. Także z tego, co sobie wynotowałem, będzie to reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie. No, wybór surowej, pofabrycznej architektury OFF Piotrkowska Center pozwala po prostu stworzyć bardzo ciekawy i taki autentyczny, prawda, łódzki kontekst dla form trójwymiarowych. No i OFF w centrum Łodzi, no to już takie ewidentne wyjście sztuki do miasta. To tu akurat do centrum. OFF od początku jest miejscem, gdzie historia przemysłowej Łodzi koresponduje z energią twórczą. Udostępnienie naszych wnętrz artystom to naturalny krok w budowaniu tożsamości tego miejsca. Wierzymy, że surowy charakter naszych murów stworzy idealne warunki prezentacji rzeźby współczesnej, podkreśla Michał Pietrzak, to koordynator wydarzeń w OFF Piotrkowska Center. Słuchajcie, zatem będziemy mieli wystawę, mamy nabór, będzie bardzo rozbudowany i różnorodny program wydarzeń towarzyszących, także będziemy mogli wziąć udział w warsztatach zupełnie darmowych i to będzie rzeźbienie w glinie, słuchajcie, czy też modelowanie. Będą prelekcje na temat łódzkiej rzeźby, będzie wykład poświęcony w ogóle rynkowi sztuki, a także wielu innym tematom. Super sprawa, bardzo ciekawa, dlatego do jakby tego wydarzenia, do tego naboru Open Call to się nazywa, więc wynotowałem sobie, żeby tutaj wpisać się w trendy i powiedzieć coś w języku language. To trwa do 20 października, natomiast o samej wystawie też jeszcze będę wam w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM opowiadał. No a teraz chcę powiedzieć o Festiwalu Mediów. Człowiek w zagrożeniu. Zbliża się 36. edycja.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Tutaj też widzimy otwarcie i ten akcent. To jest dla każdej i dla każdego, kto dziś w jakikolwiek sposób interesuje się tym, w jakim świecie żyje. Kto zadaje sobie pytanie o to, czego się boi, czego się lęka, gdzie widzi zagrożenie. Z takim pytaniem do pracy ruszyli twórcy z całego świata. Spotkamy się w Łodzi, by oglądać i słuchać. To jest przestrzeń prezentacji filmów dokumentalnych, reportaży, reportaży dźwiękowych, poruszających istotne tematy społeczne i też pokazujących, przed jakimi wyzwaniami stoi współczesny świat. Bardzo szeroko, globalnie, ale też indywidualnie patrząc na kondycję i obecność w świecie jednostki i nasze osobiste przeżywanie tego, co jest społeczne, co jest globalne, ale dla nas to jest osobiste, indywidualne, czasami wręcz bardzo intymne doświadczenie, przeżycie odbiór. Zatem słuchajcie, bezpośredni kontakt z bohaterkami, bohaterami, twórczyniami, twórcami, część stacjonarna od środy, od 14 października do 18 w kinach w Muzeum Kinematografii oraz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1. Będzie też część online, a w programie tegorocznej edycji znalazło się 70 filmów dokumentalnych. I to nie wszystko, słuchajcie. No mówimy 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ale to ponad 140 wydarzeń, ponad 70 gości, a sam festiwal to 4 konkursy też z nagrodami. Nagrodę specjalną imienia Krzysztofa Talczewskiego odbierze w tym roku Maciej Drygas. Święto ludzi zainteresowanych światem. To dla widzów i dla słuchaczy. Dla tych wszystkich, którzy stawiają sobie, tak jak mówię, pytanie o to, co się dzieje na świecie i z nami w tym świecie. To jest festiwal, o którym ja mówię, że no bardzo ważna przestrzeń, która przywraca wartość dokumentu jako gatunku filmowego, ale także innych ważnych gatunków, słuchajcie, bo to nie jest festiwal wyłącznie filmowy, czyli reportaż wideo, ale też i reportaż audio, czyli taki film bez obrazu, bo tych dźwięków, tych reportaży, tych opowieści słuchamy w ciemnej sali kinowej. Bardzo ciekawe spotkania z autorkami i autorami. Kino dokumentalne, unikalna formuła, to też wszystko, co dzieje się tak naprawdę od lat 90., bo festiwal wystartował w 1990 roku. Opowieść o człowieku i człowieku w świecie, o zagrożeniach. Czego się boimy, słuchajcie? Co budzi w nas lęk dzisiaj? O kogo się boimy? O siebie, o najbliższych, o świat, w którym żyjemy. Rozumiemy coraz więcej, ale też coraz więcej jest dla nas przestrzenią nieznaną, odkrywaną, zaskakującą, przez to budzącą bardzo różne emocje, od ciekawości po lęk i strach. To wszystko bardzo złożony i proces, ale także i zjawisko, wielokulturowość, różnorodność świata. To wszystko jest taką strukturą pulsującą, żywą tkanką, w której nic nie jest określone raz na zawsze. To wszystko cały czas się zmienia, przekształca się. Próba zrozumienia, próba otwarcia się na inne i na innych. Będzie konkurs filmów dokumentalnych, konkurs studenckich filmów dokumentalnych, to jest nowość w tej edycji. Będzie konkurs reportaży wideo, konkurs reportaży audio. No a jaki niezwykły film otworzy festiwal w środę 14 października w kinie Odeon? O tym dowiemy się już niedługo, a ja na pewno o wszystkim powiem, w co jest grane w Łodzi.
1: Wkrótce.
0: A 10 i 11 października w EC1 Skarby Ziemi, czyli prezentacje minerałów, skamieniałości, będą meteoryty z całego świata, rzemiosło, design, biżuteria artystyczna, wiedza, edukacja, spotkania, rozmowy i wiele innych, o czym opowiem jeszcze, w co jest grane w Łodzi przed zbliżającą się edycją. Kończy się natomiast nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Słuchajcie, magazyn reporterów, a w dzisiejszym programie coś dla ducha i dla mieszczucha. Ale zanim przejdziemy do tematów artystycznych, zaczniemy właśnie od tych bardziej codziennych, bo porozmawiamy troszeczkę o remontach.
10: Tym żyje Łódź.
9: Ja nazywam się Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję zaczniemy od wycieczki na Bałty, a dokładniej na ulicę Lutomierską. No i zanim powiecie mi, że hej, przecież tam dopiero co był remont, no to muszę was uspokoić, że kolejne prace co prawda zaczną się już w najbliższy poniedziałek, ale utrudnienia z przejazdem przez tę ulicę to dopiero 28 września. Fragment Lutomierskiej.

0: Pierwszy odcinek od włókniarzy do Klonowej, pojawił się tam nowy ciąg pieszo-rowerowy, szerszy chodnik, dołożyliśmy dużo miejsc parkingowych i sporo drzew. Chcemy w tym samym standardzie zrealizować ten kolejny odcinek od Klonowej do Czarnkowskiej. Nie będziemy zajmować się tylko wymianą wodociągu, wymianą nawierzchni jezdni, zajmiemy się też tym terenem, który przylega do ulicy Lutomierskiej. Przy skrzyżowaniu Lutomierskiej i Powstańców Wielkopolskich dzisiaj mamy takie klepisko, z którego korzystają mieszkańcy na swoje potrzeby parkingowe. Chcemy tutaj zorganizować porządny, uporządkowany parking na ponad 50 samochodów. Pojawią się też nasadzenia i pojawi się też ciągłość tego rozwiązania dla rowerzystów, która jest na pierwszym odcinku ulicy Lutomierskiej, czyli separowany ruch. Ruch rowerowy. Bardzo ważny odcinek z dużą ilością funkcji handlowo-usługowych, dlatego też chcemy dołożyć dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej właśnie w okolicach tego skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich, żeby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z tej oferty sklepów czy punktów usługowych właśnie i też dać im lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć w tym roku albo najpóźniej taką wczesną wiosną przyszłego roku, tak żeby wejść na kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w przyszłym roku i zrealizować już całą ulicę Lutomierską aż do ulicy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prace, które trwają tutaj w najbliższej okolicy, to obecnie trwają prace na ulicy Mokrej. Kończymy pierwszy etap ulicy Wielkopolskiej. Tutaj wchodzimy w poniedziałek, czyli od poniedziałku startuje kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej. O szczegółach niezawodny pan dyrektor Marcin Duguda.
1: To więc remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej Kacprzaka do Czarkowskiej rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku. Nie będzie się to jednak wiązało z utrudnieniami w samym ruchu kołowym. Na tą chwilę zaczniemy od rozkładania takich prac przygotowawczych linii zasilających wodociąg, który docelowo zostanie wymieniony. Będą to takie bypassy, które tutaj w rejonach, powiedzmy, ciągów istniejących pieszych wykonawca będzie zgrzewał, tak aby zapewnić alternatywne źródło zasilania dla okolicznych tutaj bloków i odbiorców wody. Zaczną się pierwsze prace, powiedzmy, rozbiórkowe. Natomiast zasadnicze prace planujemy rozpocząć od 28 września. Będzie to się wiązało z prowadzeniem organizacji ruchu, która obejmować będzie prowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony ulicy Włókniarzy do Zachodniej. Zmieni się również organizacja transportu zbiorowego. Autobusy linii 96 oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej. Natomiast w kierunku już tutaj zachodu, czyli Teofilowa, będą one kierowane ulicą Drewnowską, Kacprzaka, a następnie właściwą trasą. Linia nocna N1 natomiast będzie w kierunku właśnie tym zachodnim kursowała ulicą Limanowskiego. Co do samego zakresu, mamy tutaj kompleksową przebudowę nawierzchni całej tej drogi, która ma blisko 700 metrów. W szczególności skupiliśmy się do właściwego ukształtowania tej przestrzeni przy tych wielobranżowych działalnościach gospodarczych, które mamy tutaj w okolicy skrzyżowania z ulicą Klonową. W szczególności zapewnimy tutaj ponad 70 miejsc parkingowych od razu przy tych lokalach usługowych. Na całej przestrzeni drogi będziemy mieli ponad 100 miejsc, plus dodatkowo nowo wybudowany parking na blisko 50 miejsc postojowych. Ulica zyska również pełen ciąg pieszo-rowerowy tutaj po stronie południowej. Znajdą się tutaj dodatkowa para przystanków z wiatami, z ławkami na płycie postojowych w okolicach tutaj skrzyżowania ulicy Wierzchniejskiej i Powstańców Wielkopolskich. No, uzupełnimy to również zielenią. Planujemy tutaj blisko 80 nowych drzew, które nasadzimy w tych przestrzeniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe z jezdnią. Zastąpimy to nawierzchnią bitumiczną, dopuścimy tutaj rowerzystów w sposób, powiedzmy, formalny, czyli z zastosowaniem ciągu pieszo-rowerowego.
2: Czyli tak samo jak jest w dalszej części tej ulicy do Włókniarzy.
1: Dokładnie, to będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą.

0: którą wzdłuż ulicy Zgierskiej. Czyli zyskamy dodatkowe trasy rowerowe.
1: Czy w momencie, kiedy 96 zacznie jeździć po Drewnowskiej tutaj, to czy on będzie z powrotem wracał już na Wielkopolską? Tam będą już skończone prace?
0: Nie, on jeszcze nie będzie wracał na Wielkopolską. Wielkopolską planujemy zakończyć już i dopuścić ruch dwukierunkowy na koniec października, więc dopiero to jest ten okres, że wróci na swoją starą linię. Chociaż też nie do końca, bo czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego postępowania drugiego, czyli Wielkopolska od Turoszowskiej tam do okolic ulicy Brukowej. Jak tylko będziemy mieli tutaj wykonawcę, to też będziemy rozpoczynać ten drugi etap, więc można powiedzieć, ten autobus tak szybko nie wróci jeszcze. Jeszcze w tym roku.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: To byli wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski oraz Marcin Dyguda, dyrektor do spraw inwestycji. Tylko tutaj jest potrzebne malutkie sprostowanie. Panu dyrektorowi chodziło o linię 65, a nie 95. I dodatkowo trzeba dodać, że powodem tego puszczenia ruchu jednostronnego po Lutomierskiej na czas remontu właśnie w tę stronę wynika z faktu, że niedaleko znajdująca się ulica Pojezierska również jest remontowana, również ruch odbywa się tam w jedną stronę, no i w stronę przeciwną niż będzie odbywał się po Lutomierskiej, kiedy zacznie się remont już tego pasa drogowego.
2: Co słychać w Łodzi?
3: Na szczęście jednak nie tylko pracami drogowymi żyje Łódź i kolejną część audycji poświęcimy sobie na rozmowę o wystawie rzeźby, która zawita do naszego miasta jeszcze za jakiś dłuższy czas, bo dopiero w listopadzie, ale do 20 października trwa Open Call, czyli czas, kiedy ci artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace, mogą zgłaszać się do organizatorów i również wystawić się w OFF Piotrkowska Center.
4: Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
5: Dlaczego OFF?
4: OFF dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich. Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom. Dlatego, że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też żeby się spotkać po prostu. Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że wszystkie uczelnie, niemal wszystkie, bo właściwie Kraków w tym roku nie bierze udziału, a to dlatego, że oni tam mają jakieś swoje wewnętrzne rzeczy, nie mieli na to czasu, ale tak to właściwie wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Ze wszystkimi uczelniami mamy podpisane umowy i będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze, będziemy mieli pracę studentów, na trzecim piętrze pracę profesorów, a poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym. Open Call to jest kolejną rzeczą, bo jakby my z jednej strony zapraszamy bezpośrednio artystów, z drugiej strony zrobiliśmy Open Call po to, żeby trafić jeszcze do tych wszystkich, których nie mamy szans dotrzeć i do zupełnie przypadkowych osób. Oczywiście to wszystko zależy od zasięgów tego naszego Open Calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby, którzy siedzą w tym temacie po prostu. Zgłoszenie z Open Calla będziemy przyjmować do 20 października. Co trzeba pokazać? Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio, i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie fundacjaformacja.org.pl. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no, jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej. Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście to strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole, w przejściu właściwie OFA. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy. Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapełnić to różnymi wydarzeniami. Będą na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie. Po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby, żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, która będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy, będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się. Przestrzeń dla każdego po prostu.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Aby zgłosić swoją pracę do wystawy rzeźby organizowanej przez formację, nie trzeba być formalnie wykształconym rzeźbiarzem. Trzeba po prostu wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na wskazany adres mailowy, który znajdziecie na stronie internetowej fundacjaformacja.org.pl. I to tyle. A ja tutaj, siedząc w studiu za mikrofonem, będę trzymać za Was kciuki. W tej części audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: W Waszych głośnikach i słuchawkach gra Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zaczniemy sobie niewesoło, kochani, bo musimy pogadać na pewien poważny temat. Trzeba porozmawiać o bezpieczeństwie.
2: Tym żyje Łódź.
3: Tym razem nie będzie o bezpieczeństwie na drogach, będzie o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych, a powodem wywołania tej dyskusji jest ogłoszenie Azyl Expo 2026. Jest to największe w regionie wydarzenie poświęcone właśnie zarządzaniu kryzysowemu, ochronie ludności i obronie cywilnej. Azyl Expo będzie mieć formułę targów z panelami dyskusyjnymi i warsztatami. Jest organizowane przez i na terenie Expo Łódź. No i myślę, że na początek warto jest porozmawiać o tym, dlaczego teraz i czego można się dowiedzieć podczas takiego wydarzenia, i o tym opowie wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
5: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak postępować w sytuacji dużego napięcia. Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak kierować ewakuacją. Jak się zachować w sytuacji cyberataku. Wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
3: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
6: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak, czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
7: Myślę, że wszyscy, nie tylko dziennikarze, zadają sobie teraz pytanie, no to w takim razie, kto będzie tym panelistą i jakie stoiska będzie można zobaczyć podczas Azyl Expo? O to również zapytałam panią Annę Adamską-Makowską, no ale no niestety na ten moment jeszcze wiele nie wiadomo.
6: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. Jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach.
5: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
6: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
7: Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października przy Alei Politechniki 4. To tak w ramach przypomnienia. Natomiast chciałabym jeszcze dodać od siebie, że takie wydarzenia nie są organizowane po to, żeby nas wystraszyć, tylko po to, żeby wyposażyć w kompetencje, które być może przydadzą się na wypadek sytuacji kryzysowej, a być może w ogóle się nie przydadzą, ale nadal warto je mieć i po prostu zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? Więc żeby nie popadać całkowicie w smętne tony i katastroficzne wizje przyszłości, porozmawiamy o czymś bardziej bieżącym, mianowicie o problemie, z którym mogliście się spotkać w ostatnich dniach, jeżeli jesteście zainteresowani zwiedzaniem tak zwanej podziemnej katedry na Stokach. Oczywiście katedra mówimy tutaj w cudzysłowie, bo chodzi o zbiornik wodny, który należy do łódzkiej sieci kanalizacyjnej. No właśnie, ale jest także atrakcją turystyczną, no oczywiście w tym czasie, kiedy nie jest w użytkowaniu. No i raz na jakiś czas faktycznie można wykupić bilety, żeby zwiedzić sobie ten rzeczony zbiornik. Wielu z Was pewnie chciało te bilety kupić i przekonało się, że strona padła. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
1: Chciałam zapytać, czy miasto jest zaznajomione z problemem, jaki mieszkańcy mieli z dostępnością do biletów do zwiedzania katedry na Stokach, bo dochodzą informacje, że w ogóle nie udało się tych biletów zakupić i strona całkowicie jakby przestała funkcjonować.
8: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść, ale dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać, a nas czeka zmiana systemu informatycznego i systemu sprzedażowego. I myślę, że to w najbliższym czasie zrobimy. Spodziewaliśmy się, że to może się wydarzyć. W zeszłym roku strona też padła, a po tym, jak ją uruchomiliśmy, bodajże w 30 minut sprzedaliśmy wszystkie wejściówki, więc to zapotrzebowanie jest gigantyczne, nie tylko od strony łodzian, ale też osób spoza miasta, więc no, takie rzeczy się zdarzają. No, maszyny, technologia nie zawsze dojeżdżają tak, jak byśmy chcieli.
1: Czy to znaczy, że w tym rzucie jeszcze coś będzie dostępne, czy ta pula też już jest wyczerpana?
8: Nie, no chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
7: Tak więc, jeżeli nie udało Wam się kupić biletów na zwiedzanie podziemnej katedry na Stokach, to warto po prostu spróbować jeszcze raz w najbliższych dniach, kiedy strona zostanie przywrócona do działania, a bilety, których nie udało się sprzedać ze względu na jej awarię, wrócą do puli. Tych biletów w całej puli jest ponad 6 tysięcy. Część oczywiście się rozeszła, ale jak już wiecie z poprzednich lat, no cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że warto się pośpieszyć. Dostępne terminy zwiedzania są pomiędzy 5 a 30 października, więc już niedługo, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić jesienny wypad w mroczne miejsce, to myślę, że to jest naprawdę niezły kandydat.
2: Co słychać w Łodzi?
7: Zbliżamy się już do końca audycji, ale zanim się pożegnamy, chciałabym ostatecznie rozjaśnić atmosferę, więc w tym celu posłuchamy paru słów na temat koncertowej jesieni od Macieja Łaskiego, czyli prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, która zajmuje się Atlas Areną.
9: Ta jesień będzie bardzo intensywna, ona się już zaczęła dwoma koncertami, przed nami kolejne, ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania, tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście, niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja ASAP Rockiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas, do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, równie będzie się świetnie bawiła jak wczoraj. Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy w całym roku. Tak, około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym roku, więc ten milion postaram się przekroczyć.
7: Ja szczególnie przebieram nogami na koncert Fontaine's DC, czyli irlandzkich gwiazd rocka, ale patrząc po repertuarze Atlas Areny, naprawdę każdy chyba znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej słodko-gorzkiej audycji. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko Wam wytłumaczę.
2: Co słychać w Łodzi?
7: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce Widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
10: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i w zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, było jak najlepsze, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi, w związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie, co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia, i skwer czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie, na pewno nie chce wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast, co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować Starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też, tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby, to się nazywa chyba Kusy Kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
11: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do 3 pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudna, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja, myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. Sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców.
7: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków.
11: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie no, tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadoma, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
6: Widzimy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
11: Tak, właśnie.
6: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
11: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w Kijo na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, no ale no niestety przez odwołanie trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z łódzkimi inwestycjami, to będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
7: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
6: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
11: dokładnie
6: ciężki
11: tak.
6: sprzęt.
11: To, zresztą budowlane. Te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
7: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
11: Będziemy się starać, tym bardziej, że no, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo no, rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone
6: Pani
11: dookoła.
6: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców najemców komunalnych.
7: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
6: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
7: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
6: Nie no, uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi 2 wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
7: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś? To już było ogłaszane parę miesięcy temu.
6: Prace trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
11: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
6: Jest uchwała otwierać.
11: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
6: Tak.
11: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
7: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga. To ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini. No ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. W ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych dwóch komór technicznych. I gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
10: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach dotyczących spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Rytkinia.
7: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chcę nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
2: Edukacja w Łodzi.
12: Prawie od początku roku, tego roku pracujemy nad tym festiwalem, więc to jest to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakimś tam sensie spontanicznie, a poza tym też przyczyna również jest to, że partnerstwo z Polskich Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nas też już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18.30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Lasyckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne PTM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia takim, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli one oprócz są... tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów między innymi Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która była, osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko tuszące głuchy rodziców, która ona opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęsto napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Debelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takich gaz, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, przy tym, że no niestety większość działań jest inicjowanych przez głuche kobiety. Czas dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej by powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Lasyckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchy.
13: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
12: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, czy na przykład tam, tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jako równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiamy o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępne, musi być dostępne. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałem się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowcy. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać, a nie jest wcale proste.
7: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On-Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On-Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
14: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
15: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
7: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
14: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu to spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem Gusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
16: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
15: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
16: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
15: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
3: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny.
16: Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Radio Złote
1: Przeboje. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki